0: z Europy, nawet kraje zamorskie też będą przyjeżdżać do Polski, bo jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny.
1: Czy widać regiony Polski, które już zyskały albo które mogą niebawem zyskać na podstawie zainteresowania, czy do rezerwacji, czy w ogóle pytań?
0: Zawsze na pierwszym miejscu są góry i morze. To tutaj mamy Małopolskę, oczywiście Dolny Śląsk, Śląskie, a nad morzem te dwa regiony pomorskie, zachodniopomorskie. To było widać przy majówce.
1: To się może powtórzyć na początku czerwca, gdy będzie długi weekend związany z Bożym Ciałem?
0: Zdecydowanie tak.
2: Z prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdaleną Krucz rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. No skoro mówimy o wakacjach w kraju, to przypominamy, że ruszyły zapisy do tegorocznej edycji stołecznej akcji Lato w Mieście. Elektroniczna rekrutacja potrwa niecałe 2 tygodnie, zakończy się 31 maja o północy. Uczniowie i dzieci mieszkające w Warszawie będą mogli korzystać z atrakcji sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. Ze szczegółami zapozna Was reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
3: Młodzież można zapisywać na tygodniowe turnusy. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku, od 7.08 do 16.17. Program przygotują poszczególne placówki w zależności od wieku dzieci, a współorganizują zajęcia m.in. Muzea, Centrum Nauki Kopernik, Miejskie Zoo i Centrum Pieniądza NBP.
4: Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji.
3: Mówi Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca. Tygodniowy turnus kosztuje 250 zł. Z opłat zwolnione są dzieci korzystające w roku szkolnym z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
5: Sport w faktach RMF FM.
2: Reprezentacja Polski w soccer, czyli piłkę nożną 6-osobową, poleciała do Albanii. Jutro biało-czerwoni rozegrają tam pierwszy mecz Mistrzostw Europy. Patryk Serwański porozmawiał z trenerem reprezentacji Klaudiuszem Hirszem i jego asystentem Przemysławem Mamczakiem.
6: Panie trenerze, krótko o celach. Czy cel zdefiniowany na Mistrzostwa Europy w Albanii to jest po prostu złoty medal, bo takiej drużynie jak nasza nie można, nie wypada inaczej opisywać takich celów, czy pan to opisuje jednak inaczej?
7: Przede wszystkim myślę, że i to powtarzam za każdym razem, kiedy wybieramy się na turniej Mistrzostw Świata czy Europy, zawsze stawiamy sobie taki cel, że gramy o najwyższe cele i o najwyższe laury, trofea, bo no nie widziałbym sensu w ogóle wsiadania do samolotu i wyruszania w taką sportową podróż, nie zakładając tego, że chcemy właśnie o takie cele walczyć, także oczywiście zdajemy sobie sprawę i jakby jesteśmy pełni respektu, pokory i szacunku dla przeciwników. Mamy na pewno godnych rywali na tym turnieju. Jest zresztą, jak historia pokazała w roku ubiegłym na Mistrzostwach Europy, które wygraliśmy, no nie było łatwo i musieliśmy pokonać się, przejść niesamowicie trudną drogę. Tak i teraz spodziewamy się bardzo, bardzo trudnego turnieju z wymagającymi przeciwnikami, z bardzo silnymi reprezentacjami i myślę, że co najmniej 8-10 reprezentacji też stawia sobie dokładnie takie cele jak my, więc tak naprawdę wszystko zweryfikuje boisko, ale jeśli chodzi o nasze założenia, o nasze może nastawienie bardziej i podejście do tego turnieju, to oczywiście jedziemy z przekonaniem i z wiarą we własne umiejętności i z taką na pewno również nadzieją, że będziemy walczyć właśnie o najwyższe cele.
6: Biorąc pod uwagę dynamikę w pana drużynie, tak jak zna pan zawodników, ich podejście, jak ważny jest na takich imprezach mecz otwarcia dla nich, tak żeby wejść w dane mistrzostwa z takiego wysokiego pułapu?
7: No myślę, że już z założenia mamy tak, że każdy mecz traktujemy jak finał, więc wiadomo, że pierwsza faza turnieju, mamy już zagwarantowane 3 mecze, więc podejdziemy myślę bardzo tak racjonalnie do tych spotkań i oczywiście musimy do każdego meczu się mocno przygotować. No nie wybiegamy na razie dalej w przyszłość, czyli najpierw oczywiście musimy zrealizować ten pierwszy cel, aby myśleć o jakichkolwiek medalach, o grze o medale. Musimy przede wszystkim wyjść z grupy i na razie nasze takie starania, myśli będą tutaj skierowane właśnie na fazę grupową, także na pierwsze 3 mecze, a co będzie później, no to zobaczymy, co los nam przyniesie.
6: Pan z reprezentacją Polski w soccer jest związany od wielu lat. Stworzył pan pewien system gry, model gry, jeśli chodzi o reprezentację. A jak zmieniło się podejście kibiców, opinii publicznej, jeżeli tak to można nazwać, w pana początkach do tego, co mamy teraz? Bo ta popularność soccera rośnie w ostatnich latach skokowo.
7: No, zgadza się. Myślę, że to jest niesamowity przeskok. Z tego, co pamiętam, 2013 rok to był nasz pierwszy turniej taki europejski. Myślę, że też wraz z sukcesami w tym ostatnim takim sześcioleciu, gdzie gramy już systematycznie na Mistrzostwach Świata i te dwa pierwsze srebrne medale z 2018 roku, z 2019 roku, później brązowy medal z Budapesztu 2022, no i ostatnie te sukcesy, dwa złote medale Mistrzostw Europy i Świata, no sprawiły, że na pewno dyscyplina soka jest coraz bardziej jakby rozpoznawalna w Polsce. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo wielu Polaków młodszych, starszych lubi spędzać czas na orlikach, grać w różnego rodzaju właśnie, brać udział w rozgrywkach ligowych, amatorskich również w całej Polsce, więc te orliki są na pewno bardzo modne w dalszym ciągu, a nasza reprezentacja w jakimś sensie dodała wartości temu społecznemu, że tak powiem, zjawisku, więc no bardzo się z tego cieszę. Myślę, że bardzo mocno wyniki reprezentacji rozpropagowały sokę i granie właśnie na orlikach w Polsce.
8: Przemysław Mamczak, asystent trenera reprezentacji Polski soka.
6: Kierunek Albania. Walka o medal, najlepiej o złoto i właściwie to jest chyba jedyny cel, jaki formułujecie.
8: Rok temu wygraliśmy Mistrzostwa Europy w Kiszyniowie. W tym roku będziemy chcieli powtórzyć ten wyczyn i obronić tytuł. Oczywiście nie jest to takie łatwe. Oczywiście przykłady w różnych sportach pokazują, że wielokrotnie bronić tytułu jest dużo trudniej niż go zdobyć po raz pierwszy. No ale jesteśmy dobrej myśli, jesteśmy też po kilku dniach treningów w Warszawie i widzimy, że ci zawodnicy, których wytypowaliśmy, wciąż są głodni. Oni chcą udowodnić wszystkim, że to oni będą tą drużyną, która właśnie być może na lata zapisze się na kartach historii soka.
6: Od środy mecze grupowe, gdyby pan mógł powiedzieć, jak to będzie wyglądało, to znaczy w tej pierwszej części rywalizacji, ile tych meczów i jak to wygląda po kolei, z kim się zmierzymy?
8: Rozpoczynamy w środę meczem fazy grupowej z Czarnogórą, następnie w grupie spotkamy się jeszcze z Irlandią oraz Bułgarią, dokładnie w takiej kolejności. Przez te pierwsze trzy dni, czyli środa, czwartek, piątek, będziemy rywalizować w sześciu grupach czterozespołowych, a następnie faza play-off czeka już nas w weekend. W weekend mecze 1/8, 1/4 finału w sobotę, następnie półfinały, finał w niedzielę, więc będzie intensywnie, no ale też taka jest ta dyscyplina. Ona jest dynamiczna, ona jest intensywna i dzieje się nie tylko na boisku, ale również wokół takich turniejów. No, dlatego myślę, że możemy zachęcić wszystkich do wspierania nas przed telewizorami, do trzymania kciuków za reprezentację Polski, bo no, nie będziemy musieli czekać tygodnia na kolejne spotkanie, tylko z dnia na dzień będziemy dostarczać kolejnych emocji.
6: Zastanawiam się jeszcze, gdy pan mógł opisać trochę swoją rolę w reprezentacji. Jak pracuje się nad taktyką w tej odmianie piłki, bo tutaj wszystko dzieje się dynamicznie na boisku, dużo jest tej rywalizacji 1-1, która no, czasami potrafi bardzo szybko plan taktyczny zepsuć. Dobry zawodnik, który rozbije szyki obrony przeciwnika i taktyka, mówiąc tak kolokwialnie, trochę leży. Jak tutaj dużą rolę odgrywa taktyka, a jak duże znaczenie ma przygotowanie, raz, takie indywidualne zawodnika, dwa, fizyczne?
8: Zaczynając od końca, przygotowanie fizyczne myślę, że o tyle nie odgrywa tutaj dużej roli, że wszyscy zawodnicy, już mówiąc o tych topowych reprezentacjach, są po prostu u szczytu tych możliwości i oni są w stanie dawać maksa przez cały czas, przez który przebywają na boisku. Jeżeli chodzi o aspekty taktyczne, dzięki temu, że trener Klaudiusz Hirsch od wielu lat buduje model reprezentacji Polski soka i my możemy na tym modelu się opierać i ten model łączy aspekty z piłki 11-osobowej z tymi z piłki futsalowej, tak, w której funkcjonował przez wiele lat trener Hirsch, no to myślę, że ten nasz model gry jest bardzo uszczegółowiony i precyzyjnie określony, a przez to, wracając do tego, co mówiłem wcześniej, trzon kadry nieźle już go zna, no i wiadomo, że jeżeli funkcjonujemy w sporcie zespołowym, no to znajomość pewnych zasad działania na boisku środku powoduje, że no, ta współpraca jest efektywniejsza. Na pewno jest to istotne. Indywidualnie oczywiście my też określamy profile zawodników, których poszukujemy, żeby oni najłatwiej w tym modelu mieli funkcjonować, żeby oni się jak najlepiej w tym modelu odnaleźli. No ale to już na etapie selekcji gdzieś widzimy, kto w jakim obszarze ma jaki potencjał. Dlatego nie wszyscy zawodnicy z piłki 11-osobowej odnaleźliby się w Soka.
2: Z trenerem reprezentacji Polski Klaudiuszem Hirszem i jego asystentem Przemysławem Mamczakiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: A za biało-czerwonych oczywiście trzymamy kciuki. To RMF FM, najlepsza muzyka właśnie.
10: Słuchacie stacji RMF 5.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie wstał i chce dowiedzieć się, co w kraju, co na świecie. Niech posłucha faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Donald Trump miał odwołać planowany atak na Iran na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kolejna fala pożarów w Kalifornii. Największe zniszczenia odnotowano na wyspie Santa Rosa oraz w okolicy Los Angeles. W te wakacje możemy się spodziewać zdecydowanie więcej turystów z Europy Zachodniej. To na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich Donald Trump wstrzymał się z planowanym atakiem na Iran. Prezydent USA przekazał na własnej platformie społecznościowej Truth Social, że polecił dowódcom sił USA, by te były gotowe do przeprowadzenia pełnego, zakrojonego na szeroką skalę ataku na Iran w każdej chwili, w przypadku braku akceptowalnego porozumienia. Trump podkreślił, że wypracowany konsensus ma zapewnić, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej. Statek Hondius zawinął już do portu w Rotterdamie. Został on wyznaczony przez Holandię jako port do obsługi chorób zakaźnych w żegludze. Jednostka przybyła do Holandii po dramatycznym rejsie z Argentyny, podczas którego na pokładzie wybuchło ognisko hantawirusa. Co dalej z załogą i jak dezynfekowany będzie statek? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Jak się dowiedziałam, polski kapitan Jan Dobrogowski opuści pokład Hondiusa dopiero we czwartek po oficjalnym przekazaniu jednostki. Natomiast załoga przejdzie teraz testy i rozpocznie 42-dniową kwarantannę w specjalnie przygotowanym miasteczku kontenerowym w porcie. Wyjątek stanowią obywatele Holandii, którzy mogą izolować się w domach. Nie ma jeszcze pewności, czy wszyscy pozostali marynarze spędzą w kontenerach pełne 6 tygodni. Jednak holenderski resort zdrowia nalega, by 17 Filipińczyków pozostało na miejscu ze względu na braki w opiece medycznej w ich ojczyźnie. Sam statek zostanie poddany dezynfekcji chlorem lub nadtlenkiem wodoru, a pracownicy użyją takich zabezpieczeń, które pozwolą im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac.
2: Nowa fala pożarów dotknęła Kalifornię. Największy pożar objął wyspę Santa Rosa, gdzie ogień strawił już tysiące hektarów i zniszczył zabytkowe budynki. Strażacy ewakuowali pracowników Parku Narodowego i próbują chronić unikalny ekosystem wyspy. Groźna sytuacja jest także w Simi Valley pod Los Angeles. Pożar szybko rozprzestrzenia się w pobliżu zabudowań, a władze zarządziły ewakuację blisko 24 tysięcy mieszkańców. W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków. Są zarzuty w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskiem, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem. Czterech mężczyzn odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Szczegóły w tej sprawie ustala reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
4: Według moich nieoficjalnych informacji sekcja zwłok 13-latka nie dała jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyn jego śmierci. Potrzebne będą tutaj badania laboratoryjne. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak postawić czterem mężczyznom w wieku od 30 do 43 lat zarzuty. Prokuratura na razie nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy. Przypomnę, to trzej bracia i ich szwagier. Nad jeziorem w miejscowości Arklity w sobotę wieczorem miało dojść do awantury. Śledczy mówią o odwecie, o zemście. Nastolatek miał zostać pobity i potem uciekać przez podmokły teren. Jak się dowiedziałem, prokuratura będzie wnioskować o areszt.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Polska organizacja turystyczna spodziewa się, że w te wakacje przyjedzie do nas znacznie więcej gości z Europy Zachodniej. Wiąże się to choćby z działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie, cenami paliwa lotniczego, jak i odwołanymi lotami. A co przyciąga turystów właśnie do Polski? W Zakopanem sprawdził to nasz reporter.
6: Chcą zobaczyć naszą gaździnę pędzącą, zakutaną z koszykami, z oscypkami do autobusu, do Nowego Targu. Chcą zobaczyć gazdę siedzącego krakiem na więźbie dachowej. A poza tym, jeśli widzą ultraluksusowy pięciogwiazdkowy albo pięciopółgwiazdkowy hotel, niczym nie odstający tym hotelom na Bliskim Wschodzie, do którego chcieli lecieć.
7: Tutaj się im podoba to, że jeżdżą takie furmanki, konie, górole i oni strasznie lubią przejechać się tym. Poza tym w restauracji smakuje im jodło. Widać góry, nie radzi tam chodzą, ale z daleka się przypatrzą i gadają, że piknę.
2: Mówili naszemu reporterowi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej i pan Staszek, który od kilkudziesięciu lat sprzedaje pamiątki na Kropówkach. Przenosimy się teraz do stolicy, bo warszawskie mandarynki są rekordzistkami. Chodzi o badania tych kaczek, które wykazały, że jeden z samców poleciał do Szkocji, czyli 1600 km od domu. Dlaczego te ptaki odlatują tak daleko?
8: Nasze warszawskie mandarynki od wielu lat zwiększają swoją liczebność i w tym momencie mamy, powiedzmy, około 2 samców na 1 samicę. Więc nie każdy samiec tą swoją samicę zdobędzie. Te wszystkie mandarynki, które stwierdzone zostały za granicą, to są samce, które nie były sparowane. One tam lecą tak jakby już po lęgach, czyli tak jakby na pierzenie.
9: Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to brzmi jakby te ptaki wybierały się na takie zagraniczne spa, żeby po prostu wrócić tutaj z większymi szansami na zdobycie samicy w okresie lęgowym.
8: No tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
2: Wyjaśniała ornitolog Fatima Hayatli w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. A o dalekich lotach warszawskich kaczek przeczytacie także na rmf24.pl.
5: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Myślę, że Aleksander Miszalski zostanie odwołany, tak mówił na antenie RMF FM Tobiasz Bocheński, europoseł i wiceprezes PiS. Polityk komentował w ten sposób planowane na niedzielę referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta.
10: Biorąc pod uwagę występy medialne pana prezydenta, te idiotyczne TikToki, podwyżki cen biletów, w Krakowie są droższe bilety niż w Warszawie, bardzo wiele elementów sprawi, że ten człowiek na szczęście dla tej jakże pięknej, dawnej stolicy Polski zostanie odwołany.
11: No dobrze, i kto go zastąpi?
10: A tego nie wiemy i to jest wielkie pytanie
11: będzie
10: polityczne.
11: Wspólny kandydat, dosłyszeliśmy takie wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej, wspólny kandydat PiSu, Konfederacji i Korony Polskiej.
10: To jest krzyk desperacji. Platforma, czy tam Koalicja Obywatelska najpierw przymierzała się do wielkiej batalii o Kraków, chcieli tam rzucić różne środki wsparcia dla Miszalskiego po to, żeby pokazać, jaką mają siłę, a teraz liczą tylko i wyłącznie na to, że ludzie nie pójdą do referendum. Co bardziej antydemokratycznego, panie redaktorze? Poseł Witczak z szanownej ziemi Tomaszowa Mazowieckiego, z Kierniewic, Rawy Mazowieckiej. Cóż on może wiedzieć o Krakowie?
11: No dobrze, ale pytanie jest takie, co wam to da? To znaczy oni i tak wystawią jakiegoś innego kandydata i w Krakowie kandydat Koalicji Obywatelskiej, tak jak w Warszawie, wygra w Cugle.
10: Myślę, że my nie mierzymy tego kategorią, cóż nam to da, tylko co da to mieszkańcom Krakowa.
11: Nie wiem, wy zawsze myślicie o dobru społecznym, nigdy o dobru partii.
10: No ale no, panie redaktorze, trudno szukać w historii polskiego samorządu, powiedzmy, załóżmy od reformy, od 99 roku, takiego przykładu blamażu, jak pan prezydent Miszalski.
11: A Rafał Trzaskowski się sprawdza w Warszawie?
10: Moim zdaniem nie, ale warszawiacy go wybrali.
11: No dobrze, to w Krakowie wybrali Miszalskiego.
10: Ale chcą go odwołać. I to jest akcja oddolna, to jest akcja obywatelska, to jest akcja mieszkańców.
11: A wsparlibyście w Warszawie taką akcję? Oddolną akcję warszawiaków chcący odwołać?
10: Myślę, że tak, gdyby taka była. Ale
11: może sami byście ją zapoczątkowali?
10: No, ale to by nie była obywatelska, tylko byłaby partyjna. Niewątpliwie warszawiacy dokonali wyboru. Niestety prezydenta, który jest leniem, prezydenta, który nie wypełnia należycie swoich funkcji, który nie ma odpowiedniej wizji miasta, prezydenta, który marzył tylko o tym, żeby uciec z Warszawy.
11: Ale mówi pan o człowieku, który z panem wygrał.
10: I mówi o człowieku, który ze mną wygrał. Warszawiacy
11: rozstrzygnęli. Więc był wystarczająco pracowity wyraźnie, żeby wygrać.
10: Nie wiem, czy to była akurat kwestia pracowitości, panie redaktorze.
11: A czego?
10: Myślę, że sympatii politycznych. Ja absolutnie szanuję ten wybór warszawiaków. Jestem z nim w pełni pogodzony. Mają co chcieli.
11: Jest pan pogodzony również, że w Krakowie wybiorą z powrotem jakiegoś polityka Koalicji Obywatelskiej?
10: Tego nie wiemy. Może wybiorą jakiegoś kandydata zupełnie spoza partii politycznych.
11: A będzie wspólny kandydat, tak jak słyszeliśmy, czy nie będzie?
10: Nie toczą się tego rodzaju rozmowy.
11: Konfederacja, Korona Polska?
10: Nie toczą się tego rodzaju rozmowy, panie redaktorze.
11: Nie ma takich rozmów.
10: Nie ma takich rozmów.
11: Dobrze. A w PiS jest jak jedna pięść? Zwarta, gotowa, rozkwita sto kwiatów.
10: Panie redaktorze, no ja naprawdę doceniam to zainteresowanie sytuacją wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości.
11: Ale sami ją generujecie, to zainteresowanie.
10: Ale to dowodzi tylko jednej rzeczy, że tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość jest alternatywą wobec tych rządów, bo nikogo aż tak bardzo nie interesują jakiekolwiek inne napięcia w innych partiach
11: jak
10: politycznych.
11: Jak to nie interesuje? Chciałem powiedzieć, że napięcia między przewodniczącymi Mentzenem i Bosakiem również interesują mnie.
10: Ja myślę, że nie aż tak bardzo.
11: No dlatego, że nie ma tak wiele przecieków, panie pośle, panie eurodeputowany.
10: Nie, myślałem, że tak. Znaczy nie ma przecieków z Koalicji Obywatelskiej, bo tam nie ma demokracji. Jest rząd dyktatorski Donalda Tuska. Jak ktoś się nie podoba, to ma ściętą głowę.
11: To teraz się chciałem zapytać, jak było na tym słynnym posiedzeniu? Było ostro, twardo, czy też koncyliacyjnie dobra rozmowa, jak mówił Mateusz Morawiecki.
10: To ja powiem jak profesor Przemysław Czarnek, że to była dobra, otwarta rozmowa. Mnie nie było na tym posiedzeniu, tu nie jestem najlepszym źródłem informacji, byłem na debacie.
11: Ale słyszał pan na pewno. Ostro było,
10: coś
11: czy nie
10: mi się
11: było
10: obiło
11: ostro?
10: Uszy,
11: no właśnie,
10: redaktorze.
11: To co się panu obiło uszy? Było twardo, ostro, zdecydowanie.
10: Zarysowały się różne stanowiska, ale ostateczna konkluzja jest taka, że wszyscy pracują na Przemysława Czarnka jako naszego kandydata
11: tak,
10: na prezesa
11: nawet,
10: Rady Ministrów.
11: Że będzie wspólny wiec. Jeżeli wspólny wiec polityków tej samej partii jest newsem, to przyzna pan, że nie jest to najlepszy dowód jedności i zwarcia i gotowości partii.
10: Nie wiem, jest to news wykreowany, bo to przecież nie jest żaden news, który Prawo i Sprawiedliwość by gdziekolwiek przedkładało.
11: Zaraz, no najpierw powiedział to
10: my mamy swój kalendarz sztabowy. Mamy swój kalendarz sztabowy i będziemy informowali o wszystkich wydarzeniach wokół Przemysława Czarnka. Nie, nic nie dementuję, panie redaktorze, ale będziemy o kolejnych krokach w kampanii Przemysława Czarnka informowali, tak jak Przemysław Czarnek każdy tydzień rozpoczyna od zaprezentowania nowej ustawy, odłożenia na polskim stole ważnych propozycji.
11: Janusz Cieszyński powiedział, że będzie, a pan mówi, a zobaczymy. Tak.
10: A ja nie mówię, że nie będzie, ja tylko mówię, że w odpowiednim czasie będziemy informowali.
11: A ja mówię o tym, że jeśli się informuje o takim wydarzeniu, to wygląda jak news. A jak to wygląda jak news, to nie świadczy najlepiej o spoistości partii.
10: Wie pan, panie redaktorze, no pan redaktor wie lepiej niż ja, że w dzisiejsze media potrafią czynić newsy z różnych zdarzeń. No dla mnie na przykład newsy dzisiejszego poranka są inne.
11: Ale jak się słucha wypowiedzi na różne tematy, to można odnieść wrażenie, że jednak nie jest najlepiej.
10: Panie redaktorze, ja tak nie postrzegam
11: rzeczywistości. Dobrze, a jakie są dla pana newsy dzisiejszego ranka?
10: Na przykład głosowanie na Eurowizji. To jest niewątpliwie news dzisiaj.
11: Naprawdę, bo uważasz, że to jest news? Polityczne głosowanie na Eurowizji?
10: Uważam, że tak, dlatego, że to było czysto polityczne głosowanie.
11: No to jest żadna nowość.
10: Fakt, że nasza wokalistka otrzymała 0 punktów zarówno z Ukrainy, jak i z Izraela, jest czymś skandalicznym.
11: Uważa pan, że Ukraińcy się sprzysięgli przeciwko Polsce?
10: Uważam, że to powinno dać wielu osobom do myślenia, bo nie ma takich przypadków.
11: Panie pośle, w jakiej sprawie powinno nam dać do myślenia?
10: To znaczy, na temat naszych relacji.
11: Powinniśmy wstrzymać pomoc dla Ukrainy, bo one nie zagłosowali za naszą wokalistką?
10: Ten zabieg retoryczny pana redaktora jest przykładem próby zrobienia newsa z tego, co mówię, ale innego niż ja bym chciał.
11: No to co
10: pokazuje,
11: by pan chciał?
10: To mówi wiele na temat relacji między naszymi narodami.
11: Ale
10: dlatego, że to głosować. Jeżeli nasza wokalistka za swoją piosenkę, którą jednym może się bardziej podobać, innym mniej, dostaje od Niemców maksymalną liczbę punktów, od Austriaków dostaje bardzo dużo punktów, a nagle się akurat okazuje tak, że z Ukrainy i z Izraela otrzymuje 0, to jest to moim zdaniem powód do tego, pomyśleć na temat wzajemnych relacji.
11: Ale jakie wnioski z tego myślimy?
10: Smutne.
11: To znaczy, co powinniśmy zrobić?
10: Smutne. To pokazuje w jakiej perspektywie, czy przez jaki pryzmat jesteśmy oceniani przez te narody.
11: No dobrze,
10: trzy punkty. Nie, ja wątpię. Akurat Eurowizja ma to do siebie, że niestety te elementy estetyczne...
11: W ogóle nie wysyłajmy piosenkarek, tylko powiedzmy, niech każdy głosuje według swoich sympatii geopolitycznych.
10: Geopolitycznych od razu.
11: Po co MSZ powinien zareagować na tą sprawę?
10: Nie, uważam, że to powinno być przedmiotem naszego namysłu jako społeczeństwa, żeby każdy się przyjrzał. Zresztą to wzbudziło o gigantyczną falę w internecie i to nie jest przypadek, panie redaktorze.
2: Cała rozmowa z Tobiaszem Bocheńskim, którą poprowadził Tomasz Terlikowski, jest do odsłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. My w Faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A czy za godzinę będzie też coś o Eurowizji w porannej rozmowie?
0: RMF 5.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

0: inni.
1: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Te fakty o godzinie 4, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
3: Według doniesień medialnych to zastępca sekretarza stanu USA miał umożliwić Zbigniewowi Ziobrze wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Relacje Moskwy i Pekinu mają służyć pokojowi oraz stabilności gospodarczej, tak zapewniał Władimir Putin przed wizytą w Chinach. Po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez NFZ jeszcze bardziej wydłużyły się kolejki na niektóre badania. To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau miał polecić umożliwienie Zbigniewowi Ziobrze wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Takie informacje przekazał Reuters. Według źródeł agencji instrukcja dotyczyła wydania byłemu ministrowi sprawiedliwości wizy przez ambasadę USA w Budapeszcie. Dzięki tej decyzji Ziobro miał otrzymać wizę jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego rządu Węgier. Rozmówcy Reutersa twierdzą, że Landau uważał polityka za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości. Departament Stanów odmówił jednak komentarza, powołując się na poufność procedur wizowych. Władimir Putin przed rozpoczęciem wizyty w Chinach podkreślił, że Rosja i Chiny są gotowe wspierać się wzajemnie w wielu kluczowych kwestiach. W specjalnym wystąpieniu wideo rosyjski przywódca zaznaczył, że relacje Moskwy i Pekinu mają służyć pokojowi oraz stabilności gospodarczej, a nie są wymierzone przeciwko innym krajom. Putin rozpoczyna dziś dwudniową wizytę w Chinach, podczas której spotka się z liderem Xi Jinpingiem. Rozmowy mają dotyczyć m.in. współpracy gospodarczej, energetycznej oraz sytuacji międzynarodowej. Kreml od miesięcy podkreśla strategiczne partnerstwo z Pekinem, szczególnie w obliczu napięć z Zachodem i wojny w Ukrainie.
4: Zdrowie i pieniądze. W faktach RMF FM.
3: Nawet o kilka miesięcy wydłużył się czas oczekiwania na badania takie jak gastro i kolonoskopia po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie są wnioski z danych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od 1 kwietnia, przypomnijmy, NFZ płaci lecznicom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad kontrakt. Ograniczenia nie dotyczą jednak kobiet w ciąży, dzieci i pacjentów onkologicznych. Gdzie kolejki wydłużyły się najbardziej? To sprawdził nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: W poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To potwierdza wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, profesor Grażyna Rdzewska.
6: Koledzy na kontraktach zmniejszają liczbę dni. No to musi się odbić dłuższą kolejką. To już się odbiło dłuższą kolejką. My to widzimy, ale o parę miesięcy jest to przesunięcie.
5: Lekarze zapowiadają kolejne interwencje w tej sprawie. Jest też reakcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zwrócił się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie ograniczeń w finansowaniu badań i odpowiedzi na pytania, czy to może ograniczać też konkurencję i czy może wpłynąć na dostęp do kluczowej diagnostyki dla pacjentów.
3: Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach trwa spór wokół planowanych oszczędności. Uczelnia zakończyła ubiegły rok z ponad 33-milionową stratą i teraz zapowiada cięcie kosztów. Przed rektoratem odbył się protest studentów i pracowników sprzeciwiających się planowanym zmianom. Demonstracja była niewielka, ale głośna i przyciągnęła uwagę innych studentów. Do protestujących wyszedł także rektor uczelni, profesor Ryszard Koziołek. Co najbardziej niepokoi żaków?
7: Podwyżki w akademikach chociażby, podwyższanie czynszów dla tych tutaj BIST, co sprawi, że będą wyższe ceny.
8: Docierają do nas informacje o uszczuplaniu kadry, że tak powiem przy emerytalnym wieku.
9: Czy to jest dobra forma protestu? Nie wiem. Najlepszą formą jest rozmowa.
10: Zapraszam nas za rozmowy, bo trudno rozmawiać z kimś, kto mówi do mnie przez megafon.
11: Czy będzie podwyżka w akademikach?
10: Staramy się utrzymać te ceny, które są. Jeśli podwyżka nastąpi, nastąpi wyłącznie o wskaźnik GUS-owski inflacji 3,6%, co przeliczyliśmy, nie będzie większe niż 30 zł.
12: Nauka polska jest niedofinansowana. Najprościej można powiedzieć, przychody za małe w stosunku do rosnących kosztów.
3: Studentów i rektora wysłuchała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. A 3 czerwca samorząd studencki ma zorganizować otwarte spotkanie studentów z władzami uczelni.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Donald Tusk, odkąd został premierem, od pierwszego dnia rozluźnia nasze więźni transatlantyckie, uważa europoseł i wiceprezes PiS Tobiasz Płocheński. Polityk w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie RMF FM komentował ostatnie medialne doniesienia na temat amerykańskich planów zmian w relokacji wojsk USA w Europie. Proszono także kwestię ostatniego konkursu Eurowizji. Płocheński przypomniał, że reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska, nie otrzymała żadnego punktu od jurorów z Ukrainy czy Izraela.
0: Co powinniśmy zrobić? Odpowiedzieć jakoś? Jakaś retorsja? Coś się powinno wydarzyć po tej Eurowizji? Możemy w przyszłym roku też przyznać ukraińskiej piosenkarce 0 punktów?
13: Nie przekuwam tego na tego rodzaju działania polityczne, ale to pokazuje, jak jesteśmy postrzegani przez te dwa narody. I teraz pytanie, czy nasza percepcja tych dwóch narodów jest podobna, czy nie?
0: Jeżeli chodzi o
13: na głosowanie Izrael, naszego jury wskazuje, że nie.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o Izrael, to nie ma wielkiej sympatii dla państwa Izrael w Polsce.
13: Nie, 12 punktów. Się pan.
0: Ale to 12 punktów jury przyznało, a nie Polacy. Jeżeli popatrzymy na wydarzenia z mostu w Warszawie, to też nie widać wielkiej sympatii Polaków do Ukraińców.
13: Myślę, że my możemy rozdzielić, nie wiem, które relacje pan by chciał w pierwszej kolejności rozpatrzeć.
0: No, zapytajmy o ukraińskie.
13: No myślę, że są bardzo skomplikowane i wynikają też z działań prezydenta Zełenskiego oraz części oczywiście zachowań Ukraińców w Polsce.
0: A nie wynikają z zachowania części polskiej klasy politycznej, która szczuje przeciwko Ukraińcom. Jak pan popatrzy się na Konrada Berkowicza, który wrzuca plecak polskich saperów i mówi, nawet na plecakach Ukraińcy noszą banderowskie flagi, ale no myślę, to jest szczucie przeciwko Ukraińcom.
13: Nie jest mi akurat bliski styl uprawiania polityki pana Berkowicza, jak pan redaktor wie, ale myślę, że mylimy skutek z przyczyną. To znaczy...
0: A czyli Ukraińcy są winni, że tego chłopca pobili polscy...
13: Nie, absolutnie
0: Polacy,
13: nie.
0: którzy krzyczeli nie, precz na Ukrainę.
13: Nie, ale to sprowadzanie tych rzeczy do ekstremów. Musimy sobie odpowiedzieć na inne pytanie, tak?
0: Jak to wygląda... Kto odpowiada za to publicznie?
13: Jak to wygląda, panie redaktorze?
0: Mamy jakieś znaczenie?
13: Nie, atmosfera w Polsce, ale jakie jest jej źródło? Źródło jest inne, panie redaktorze.
0: Tak, propaganda rosyjska. Rosjanie próbują tutaj zaszczepić wrogość wobec Ukraińców.
13: Istnieje propaganda rosyjska, ale znowu to nie jest przyczyna. Przyczyna jest inna, panie redaktorze.
0: A jaka jest przyczyna?
13: Przyczyna jest taka, że z powodu spowolnienia gospodarczego i trudniejszej sytuacji w Polsce, gdzie wzrasta bezrobocie, posiadając ogromną liczbę Ukraińców, którzy uciekli przed wojną i przybyli tutaj, ale oni się dzielą też na uchodźców i na tych, którzy nie chcą być na Ukrainie i nie chcą wypełniać obowiązków wobec swojego państwa, mamy ich bardzo dużą liczbę. I przychodzi młody człowiek, który chce podjąć pracę niewykwalifikowaną, Polak, i słyszy odpowiedź, że jej nie dostanie, bo ma 20 Ukraińców w kolejce.
0: Ten problem nie dotyczy...
13: Ale niech pan
0: doskończyć.
13: Ten problem,
0: otóż większość
13: panie
0: usług
13: redaktorze,
0: przestałaby istnieć.
13: Pan mnie pyta o diagnozę, to panu odpowiadam. I stąd w pewnej części polskiego społeczeństwa rodzą się słuszne emocje. Co nie oznacza, że wszystkie emocje są słuszne.
0: Słuszne emocje? Czy ta emocja była słuszna, że zaatakowano Ukraińców?
13: Ale pan słyszy, co ja mówię. Ja powiedziałem, że nie wszystkie emocje są słuszne, ale część emocji się stąd bierze.
0: Panie pośle, teraz, co by się
13: proszę
0: stało?
13: Zrozumieć,
0: proszę
13: panie redaktorze,
0: na
13: że ten, że
0: panie
13: na przykład...
0: Pośle,
13: ale proszę zrozumieć, ale proszę zrozumieć emocje naszych rodaków. Ten,
0: czy szczucie
13: nie
0: przeciwko
13: panu
0: Ukraińcom,
13: pracy. Pan tego
0: czy szczucie przeciwko Ukraińcom, nie, czy przemoc wobec nich,
13: każde
0: to jest uprawniona ekspresja
13: Nie, ale
0: emocji.
13: Nie wolno szczuć na nikogo, nikt nie powinien na nikogo szczuć, tylko że nie można też nazywać każdej emocji, jaka się pojawia, szczuciem, bo wtedy zamykamy oczy na część
0: panie
13: emocji,
0: pośle, które... A teraz pytanie proste. Jest pan,
13: panie redaktorze.
0: Zna się pan także na ale teraz ja zadaję pytanie. Proste pytanie. Czy gdyby nagle z polskiego rynku zniknęli Ukraińcy, to Polska by sobie, polskie usługi, polski sektor, choćby budowlany albo transportowy, by sobie spokojnie poradził. Mówiąc inaczej, czy gdyby oni zniknęli, to ci biedni Polacy, o których pan mówi, w końcu mieliby pracę? Czy też nagle byśmy się obudzili w takiej sytuacji, w której niemała część usług, transportu i budowlanki ległaby w gruzach?
13: Gdyby wszyscy zniknęli, bo pan chce takie ekstremalne porównania robić, to na pewno mielibyśmy problemy. Ale to nie oznacza,
0: A ilu
13: że...
0: Polaków, którzy mieli problem z przyjęciem do pracy, pan zna, którym powiedziano, że Ukraińcy zajęli ich miejsce?
13: Wielu, ale to też
0: ale
13: nie chodzi o, chodzi o moje, moje konkretne relacje z konkretnymi osobami, tylko chodzi o wyniki badań, które mamy. Panie redaktorze,
0: tylko,
13: ja rozumiem, że pan redaktor może...
0: Emocji, panie redaktor, a nie o faktach.
13: Pan redaktor może nie czuć tej emocji, ponieważ nie przyjdzie nikt, kto zajmie pańskie miejsce spośród tych osób, które przyjechały, ale są osoby, które są, wykonują inne zawody i
0: jakie?
13: Ich miejsca pracy,
0: jakie?
13: Ekspedientów, właśnie osoby w usługach, które nie wymagają...
0: Tylko, że ci ludzie, którzy zatrudniają, mówią, no nie mamy wyboru, zatrudniamy Ukraińców, ponieważ nie
13: no
0: ma
13: właśnie,
0: Polaków na to
13: no
0: miejsce.
13: No właśnie, właśnie obecnie, dzisiaj w sytuacji gospodarczej, właśnie nie do końca tak jest. I stąd bierze się ta emocja. Chociaż pan mi próbuje zestawić, że ja uważam, że każda emocja w stosunku
0: nie, ja
13: do Ukraińców jest...
0: Ja próbuję powiedzieć, że opowiadanie o tym, że głównym problemem Polski jest...
13: Ja nie powiedziałem,
0: że
13: to jest główny problem. Jest, ja powiedziałem, że to jest problem bardzo wielu Polaków.
0: Głównym dzisiejszym newsem jest Eurowizja, w której Ukraina nam nie dała punktów. Buduje niechęć do Ukraińców i tego nie rozumiem. Szczególnie, nie, że to nie Ukraińcy głosowali.
13: Nie,
0: tylko
13: nie, nie, nie, panie redaktorze. Przyglądanie się faktom, zjawiskom i ich ocena w dyskursie politycznym jest istotna. I dzisiaj, jeżeli pan mnie pyta, czy sytuacja wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości, czy głosowanie na Eurowizji przez Izrael i Ukrainę, to ja uważam, że to drugie. Nie powiedziałem, że to jest główny temat. Wie pan, co jest głównym tematem? To, że Donald Tusk jest premierem, nie, a nie powinien być.
0: Głównym tematem jest to, że wygląda na to, że nie będzie relokacji i że nie będzie obecności rotacyjnej wojsk amerykańskich w Polsce. To jest chyba główny problem.
13: Głównym problemem jest polityka jakby rozluźniania więzów transatlantyckich przez rząd Donalda Tuska od pierwszego dnia jego urzędowania.
0: Donald Tusk podjął decyzji, że nie będzie tych rotacyjnych oddziałów amerykańskich, czy jednak Pentagon podjął taką decyzję, krytykowaną zresztą także przez część klasy politycznej republikańskiej.
13: Donald Tusk, od kiedy został premierem, od pierwszego dnia rozluźnia nasze więzy transatlantyckie i liczba jego tweetów, wypowiedzi, wywiadów.
0: Panie pośle, jeszcze raz zadam pytanie. Kto podjął tą decyzję? Czy Donald Trump,
13: i to
0: czy
13: są
0: Pete Hexen?
13: Konsekwencje rozmyślnego działania Tuska, co należy oddać, że na przykład
0: Czyli są jakieś konsekwencje? Jeżeli premier, bo ja słyszałem, że nie ma żadnych decyzji, że nic się nie stało, w ogóle jest super.
13: Jeżeli premier polskiego rządu prowadzi antyamerykańską politykę, jednocześnie wychodzi i próbuje robić ze wszystkich idiotów, opowiadając, jaki on jest proamerykański, bardziej się nie da, co jest nieprawdą.
0: A Donald Trump nie robi z nas idiotów, mówiąc, że nas się z nami przyjaźni, że nas kocha, że nam da jeszcze więcej wojsk, po czym jego administracja podejmuje decyzję, że nie będzie rotacyjnej obecności. No to czyli, może Donald Trump też nas robi idiotów.
13: Czyli jak Donald Trump wychodzi na briefing prasowy i mówi, że rozważy przerzucenie stałych baz amerykańskich...
0: A Pete Hexen podejmuje decyzję, że nie będzie rotacyjnej obecności.
13: Przerzuci z Niemiec do Polski, a pierwszą reakcją polskiego premiera jest to, że nie można nikomu podkradać żołnierzy, to jak to nazwiemy?
0: No, znaczy, tego jeszcze nie powiedział wtedy Donald Trump, tylko pojawiła się taka sugestia, żebyśmy chcieli tę obecność
13: mieć.
0: Tak, powiedział
13: Donald Trump na briefingu prasowym, powiedział, że
0: może rozważy,
13: to...
0: Tak,
13: a pierwsza reakcja... A jak się zachowuje dojrzały polityk? Jeżeli premier zależy premierowi...
0: Ale Donald Tusk powiedział, jak będą chcieli, to bierzemy każdą ilość.
13: Zaczął
0: wtedy
13: od tego, że nie będziemy podkradać. I jednocześnie 2 tygodnie wcześniej udzielił wywiadu dla Financial Timesa, gdzie powiedział, że zaraz będzie wojna na wschodniej flance NATO, a potem 2 tygodnie później powiedział, ale to nie można Niemcom podkradać.
0: Znaczy, tak,
13: zamiast w takim momencie polityk powinien co zrobić? Chwytać Trumpa za tę deklarację
0: Trumpa,
13: i natychmiast przerzucać
0: pieniądze. A pan mi mówi o Donaldzie Tusku. Ja rozumiem, że panowie mają to samo imię, ale jednak decyzję w sprawie rotacyjnej obecności wojsk amerykańskich to podejmuje Donald Trump. I niezależnie od tego, jakie deklaracje składa, że nam rozważy, to decyzje podjęto inne. Więc pytam się, czy to jest dla nas zagrożenie?
13: No ale chyba nasze relacje charakteryzuje wzajemność. Są,
0: mamy
13: charakter
0: też prezydenta. Mamy też prezydenta. No prezydent, więc prezydent najwyraźniej nie wpłynął wystarczająco.
13: Skoro, no to świetnie, no to skoro pan... Znaczy, czyli chcemy powiedzieć, że skoro prezydent ma świetne relacje z Donaldem Trumpem, a zostaje zakomunikowana taka informacja ze strony amerykańskiej, to prezydent, który ma świetne relacje, ponosi odpowiedzialność, a nie premier, który ma fatalne.
3: Tobiasz Bochański w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całość jest do odsłuchania i obejrzenia na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Dzień dobry, tu RMF FM i najlepsza muzyka dla tych.
4: RMF 5.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy godzinę piątą. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Tragiczny wypadek na Malediwach. W podwodnej jaskini zginęło 5 włoskich nurków. Donald Trump likwiduje Departament Sprawiedliwości Środowiskowej. To kolejny krok w celu ograniczenia federalnych programów klimatycznych. Rozporządzenie dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, jak zapowiada minister spraw wewnętrznych, ma być podpisane jeszcze w tym tygodniu. Na Malediwach trwa śledztwo po śmierci 5 włoskich nurków w podwodnej jaskini. To najtragiczniejszy taki wypadek w historii kraju. Wśród ofiar są znana włoska badaczka i ekolog morska Monika Montefalcone oraz jej córka. Ciało jednego z instruktorów wydobyto z głębokości 60 metrów, a pozostałe odnaleziono w najgłębszej części jaskini. Władze Malediwów sprawdzają, czy nurkowie zeszli znacznie głębiej niż przewidywały pozwolenia. Oficjalnie grupa miała prowadzić badania koralowców, jednak jak podkreślają urzędnicy, nie zgłoszono nurkowania jaskiniowego, które wymaga specjalistycznego przygotowania. Administracja Donalda Trumpa likwiduje Departament Sprawiedliwości Środowiskowej w Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Informację przekazał sam prezydent USA, publikując komunikat Białego Domu w mediach społecznościowych. Departament zajmował się m.in. ochroną społeczności najbardziej narażonych na skutki zanieczyszczeń i zmian klimatu. Decyzja wpisuje się w szersze działania administracji Trumpa dotyczące ograniczenia federalnych programów klimatycznych i środowiskowych. Dwoje wiceprezydentów Wrocławia straciło stanowiska. Renatę Granowską i Michała Młyńczaka mają dziś zastąpić osoby wskazane przez Koalicję Obywatelską. Była to spodziewana zmiana. Dlaczego do niej doszło, wyjaśni reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Pod koniec kwietnia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk dzięki głosom Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta otrzymał absolutorium za 2025 rok. KO to największy klub w Radzie, a ex-wiceprezydenci byli lub są związani z tą partią. To poparcie dla Jacka Sutryka było efektem porozumienia prezydenta z liderem Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Michałem Jarosem oraz Grzegorzem Schetyną. W zamian za udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydent Wrocławia zgodził się wymienić swoich zastępców. Podziękował im w specjalnym oświadczeniu. Na te stanowiska zostaną nominowani, wskazani wcześniej przez partię Mateusz Żak i Grzegorz Roman.
4: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
2: Jeszcze w tym tygodniu podpisane zostanie rozporządzenie dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych, tak zapowiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. To efekt marcowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał wpisanie do polskiego rejestru małżeństwa dwóch Polaków zawartego w Berlinie. Według Kierwińskiego takie pary będą mogły korzystać z większości praw przysługujących małżonkom w Polsce, m.in. w sprawach dziedziczenia czy dostępu do informacji medycznej. A w najbliższą niedzielę, 24 maja, krakowianie zdecydują w głosowaniu o losie prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. Ile osób musi wziąć udział w głosowaniu, by referendum było ważne? Tą sprawą zajmuje się reporter RMF FM Maciej Sołtys.
5: Niecałe 160 tysięcy w przypadku odwołania prezydenta i około 180 tysięcy w przypadku Rady Miasta. Wynika to z ustawy o referendum lokalnym, bo pod uwagę bierze się liczbę głosów z poprzednich wyborów samorządowych. Jeśli referendum w Krakowie będzie ważne, a mieszkańcy opowiedzą się za odwołaniem prezydenta lub Rady Miasta, czekają nas wybory.
6: Wtedy powstaje kompetencja prezesa Rady Ministrów do ustanowienia osoby komisarza, która do czasu wyborów będzie sprawowała funkcję organu, który został odwołany.
5: Tłumaczy profesor Stefan Płażek z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referendum w Krakowie w najbliższą niedzielę. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. 24 godziny wcześniej zacznie się cisza wyborcza.
2: A na koniec tych faktów przenosimy się jeszcze na wyspy, bo w Wielkiej Brytanii ruszyły pierwsze dostawy paczek za pośrednictwem dronów. Firma Amazon gwarantuje dostawę w przeciągu 2 godzin od złożenia zamówienia. Jednak jak donosi nasz londyński korespondent Bogdan Firmorgan, żeby korzystać z tego serwisu trzeba spełnić kilka warunków.
7: Paczka nie może być większa niż pudełko po butach i powinna ważyć maksymalnie 2 kg. Dostarczający ją dron nie ląduje, tylko upuszcza przesyłkę, unosząc się kilka metrów nad ziemią. Początkowo zamawialiśmy cokolwiek, żeby tylko przyjrzeć się tej maszynie, ale teraz już używamy jej na poważnie. Na przykład w tej paczce są gumowe rękawice, których potrzebuję do pracy w ogrodzie. Firma prowadząca dostawy realizuje 10 rejsów w ciągu godziny. Maksymalny dystans, jaki pociski mogą pokonać drony, to 12 km od ośrodka, w którym pakowane są przesyłki.
2: Czy takie rozwiązanie rodem z filmów science fiction się sprawdzi? No i czy trafi do Polski? Na razie tego typu dostawy poza Wielką Brytanią są testowane także w Stanach Zjednoczonych. Pozostaje więc czekać. A kolejne fakty tymczasem punktualnie o 5:30. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 5.

0: RMF On.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM. Pierwsze poranne wydanie ma dla nas Tomasz Staniszewski. Witamy.
2: Dzień dobry. 2 stopnie o poranku w Lesznie i Opolu. Tak zaczyna się wtorek, 19 dzień maja. Z gorących tematów wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Przed nimi spotkanie m.in. w Pentagonie na temat wstrzymania rozmieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. I od tej sprawy zaczynam poranne fakty. Strona rządowa w żadnym etapie nie została poinformowana o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Takie zapewnienie składa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u przypomniał, że gwarancję utrzymania obecności amerykańskiej dał w ubiegłym roku prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
3: W Stanach Zjednoczonych tej informacji nie miał nikt. To trudno, żeby ktoś z sojuszników miał większą informację niż same władze Stanów Zjednoczonych. Takie decyzje o wstrzymaniu kontyngentu, wymiany rotacji, zapadły w ostatnich godzinach czy dniach. I jak widać po przesłuchaniu, nikt w Stanach Zjednoczonych, oprócz bardzo wąskiego grona, nie miał tych informacji i z żadnym państwem sojuszniczym Stany Zjednoczone się nie podzieliły. Jak widać też nie było o tym mowy w rozmowie kilka dni temu prezydenta Trumpa z prezydentem Nawrockim.
2: Przypomina minister obrony. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wyemitowanym wieczorem wywiadzie dla francuskiego radia France Inter pytano o wstrzymanie rozmieszczenia 4000 żołnierzy US Army w Polsce. Przekazał, że wciąż trwa ustalanie, na czym polega decyzja Amerykanów. Ukraina tymczasem potępia ćwiczenia z bronią jądrową na Białorusi. Według ukraińskiego MSZ-u skuteczną reakcję na rosyjsko-białoruskie manewry z bronią atomową przy granicach NATO powinno być zaostrzenie sankcji wobec Moskwy i Mińska, a także zwiększenie wsparcia dla Ukrainy i wzmocnienie obecności wojskowej na wschodniej flance NATO. Agencja Reutera, powołując się na białoruski resort obrony, przekazała, że rozpoczęto ćwiczenia z wykorzystywania broni nuklearnej we współdziałaniu ze stroną rosyjską. I jak czytamy w komunikacie białoruskiego Ministerstwa Obrony, planowane jest przećwiczenie dostawy amunicji jądrowej oraz przygotowania jej do użycia. To poranne fakty RMF FM, wtorek, 19, jak mówiłem, dzień maja. Pod lupą naszych reporterów dziś nowe regulacje rynku najmu krótkoterminowego. Ta sprawa pojawi się w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka będzie odpowiedzialny za mieszkalnictwo wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. 7:40 natomiast w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Telikowski dziś z Ryszardem Petru, posłem klubu Centrum. Będą też w faktach kontrowersje wokół projektu nowej ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.
4: Jesteśmy tą treścią zaskoczeni, nie ukrywam, że tak.
2: I nasza reprezentacja w piłce nożnej 6-osobowej, która rozpoczyna jutro grę w Mistrzostwach Europy.
5: Zawsze stawiamy sobie taki cel, że gramy o najwyższe cele i o najwyższe laury, trofea.
2: Arka Gdynia za to po roku z Ekstraklasy spadnie do pierwszej ligi. Przesądziła o tym wieczorna porażka z drugim ze spadkowiczów Termaliką Brookbet. Więcej o tym meczu w kolejnych faktach. Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: To nasze fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I zapraszamy. Dwoje Polaków wśród zatrzymanych. Izrael przechwycił flotylę pomocową płynącą do Gazy.
4: Przemyślana i skonsultowana decyzja. Tak Pentagon odpowiada na pytania korespondenta RMF FM o zmiany w rozmieszczeniu amerykańskich żołnierzy w Polsce.
2: W faktach o 6 także dezynfekcja statku Hondius.
4: I zatopiona Arka na własnym stadionie przez termalkę Brookbet. Gdynia, tak jak nie ciecza, także spada z ekstraklasy.
2: Zatrzymano dwoje Polaków płynących we flotylli Sumut, płynącej z pomocą do Gazy.
4: Według organizatorów zatrzymanymi są Łukasz Kozak i Agata Wisłocka. Kozaka siły izraelskie zatrzymały na wodach międzynarodowych, zawierając z pokładu łodzi Merlin, a 4 godziny później z jednostki Azur zabrana została Wisłocka.
2: W stronę Gazy wciąż płynie łódź Karima Awada, posiadającego brytyjskie i egipskie obywatelstwo, studenta Uniwersytetu Wrocławskiego.
4: Rzecznik polskiego MSZ-u potwierdził wcześniej udział Polaków w tej flotylli, zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia.
2: Izraelscy żołnierze weszli na pokład kilkunastu łodzi z flotylli.
4: Jesteśmy niezmiernie zaniepokojeni bezpieczeństwem naszych uczestników, którzy zostali wzięci jako zakładnicy na wodach międzynarodowych w sposób nielegalny i bezprawny. Nie wiemy, gdzie znajdują się, nie wiemy, ilu z nich faktycznie zostało porwanych. Tak mówi jeden z uczestników tej flotyli zmierzającej do Gazy.
2: MSZ Izraela zapowiedziało, że nie pozwoli na żaden wyłom w zgodnej z prawem blokadzie morskiej Gazy.
4: Do godziny 3:40 łodzi zostało przechwyconych przez Izraelczyków, 10 wciąż zmierza w stronę Gazy. To fakty RMF FM. Decyzja przemyślana, skonsultowana na wszystkich szczeblach dowodzenia. Tak Pentagon odpowiedział naszemu korespondentowi w USA, Pawłowi Żuchowskiemu, na pytanie o wstrzymanie rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce.
2: Sprawa od czwartku wzbudza emocje, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale także wśród polityków za oceanem. O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Decyzja o wycofaniu drugiej brygady pancernej z Europy Wschodniej jest godna potępienia i wstydliwa dla naszego kraju. Sekretarz obrony zrobił to bez żadnych ustępstw ze strony Rosji, bez koordynacji z Polską, wzorowym sojusznikiem, podkreślił republikański kongresmen Don Bacon, który domaga się wyjaśnień od Pentagonu. Pentagon przerwał milczenie, a w wiadomości, jaką otrzymałem, napisano: nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili i przedstawianie jej w ten sposób byłoby niezgodne z prawdą, przekazał mi Joel Valdez, pełniący obowiązki rzecznika Pentagonu. Dodał, że decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia stanowiska kluczowych liderów dowództwa oraz na wszystkich szczeblach dowodzenia. Chodzi tutaj o europejskie dowództwo armii USA odpowiedzialne za wszystkie amerykańskie operacje wojskowe w Europie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Dziś ma rozpocząć się dezynfekcja statku Hondius, na którym to stwierdzono zakażenie hantawirusem. Wycieczkowiec od wczoraj jest już w porcie w Rotterdamie.
2: Jak informuje nasza korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginow, akcja dezynfekcji potrwa do piątku.
6: Dezynfekcję przeprowadzi specjalistyczna ekipa zgodnie z surowym reżimem sanitarnym. Najpierw zutylizowane zostaną materace czy pościel, a następnie każde pomieszczenie zostanie wyczyszczone silnymi środkami na bazie chloru. Kapitan Jan Dobrogowski opuści Hondiusa dopiero za 2 dni, gdy zakończy się procedura przekazania statku. Reszta ekipy już trafiła na 6-tygodniową kwarantannę do kontenerów mieszkalnych w specjalnie wybudowanym, odizolowanym miasteczku w porcie. Nie wiadomo jeszcze, czy załoga zostanie repatriowana wcześniej. Na razie jedynie 4 obywateli Holandii może odbyć izolację w warunkach domowych.
7: Sport w faktach RMF FM.
4: Arka Gdynia żegna się z piłkarską ekstraklasą. Przesądziła o tym wieczorna porażka u siebie z Brookbetem Termalką Nieciecza 2-3 w przedostatniej ligowej kolejce.
2: Decydujący gol padł w doliczonym czasie.
4: 3 minuta tego doliczonego czasu. Do siatki trafia rezerwowy Niecieczy, Chorwat Iwan Durdow. Z porażką nie mogli pogodzić się kibice Arki, wywołując prezesa klubu Wojciecha Pertkiewicza. Od prezesa chcieli wyjaśnień, dlaczego po roku Arka z ekstraklasy spadła.
2: O wygrywaniu myślą za to nasi kadrowicze z piłki nożnej 6-osobowej, czyli Soka. Polecieli do Albanii na Mistrzostwa Europy.
4: Polacy, przypominamy, będą bronili tytułu, który wywalczyli przed rokiem.
8: Nie wybiegamy na razie dalej w przyszłość, czyli najpierw oczywiście musimy zrealizować ten pierwszy cel, aby myśleć o grze o medale. Musimy przede wszystkim wyjść z grupy i na razie nasze takie starania, myśli będą tutaj skierowane właśnie na fazę grupową, także na pierwsze 3 mecze.
4: Skoncentrowany trener kadry Klaudiusz Hirsch. Pierwszy mecz Polaków już jutro.
2: No a po 6:30 fakty sportowe w RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Pada teraz o poranku w trójkącie Kielce, Lublin, Rzeszów. Pada w trójkącie Koszalin, Olsztyn, Bydgoszcz. Zobaczmy godzinę 14, wtedy deszczowo na wschodzie. Deszcze możliwe również w Zielonej Górze, reszta kraju pogodna i będzie w końcu w miarę ciepło, bo 20 zobaczymy dzisiaj.
11: To dobrze. Woda dobrze. I ciepło, to jest bardzo dobrze.
1: 20 stopni pokażą termometry w Poznaniu, we Wrocławiu, w Zielonej, w Opolu, w Katowicach, troszkę chłodniej.
11: Ale zwróćmy uwagę, 13 w stolicy. Jak nasza polska gleba oddycha z ulgą po tych deszczach.
1: To piękne.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Przyłóżcie ucho do ziemi.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: RMF.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Lecamy.
2: Czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią ma zostać przedłużony o kolejne 90 dni. Na czerwiec, lipiec i sierpień, zakłada opublikowany projekt rozporządzenia MSWiA w tej sprawie.
3: Obecnie obowiązujące przepisy kończą się 2 czerwca. Obszar objęty zakazem nie ulegnie zmianie. Strefa co do zasady nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych.
2: Od jutra wchodzi w życie nowe prawo europejskie dotyczące najmu krótkoterminowego. Nie ma jednak polskich przepisów wdrażających je w życie.
3: No i o nich będziemy mówić w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka będzie dziś Tomasz Lewandowski,
4: tak,
3: wiceminister rozwoju i technologii z Nowej Lewicy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Piotrze. Czy właściciele domów, apartamentów i mieszkań na wynajem mogą spać spokojnie?
4: Tak, mogą spać spokojnie. Tak przynajmniej zapewnia Ministerstwo Sportu i Turystyki, które bezpośrednio odpowiada za sprawę najmu krótkoterminowego. O co chodzi? Chodzi o tak zwane numery rejestracyjne, które powinny posiadać od jutra wszystkie tego typu obiekty, ale póki nie ma odpowiedniej ustawy, to kar, dotkliwych kar, na razie nie będzie. Dlaczego znowu nie zdążyliśmy? Jak głęboko sięga ta szara strefa na tym rynku? Ile mieszkań zostanie odblokowanych, gdy ta szara strefa się zmniejszy i trafi wtedy na rynek? I może będą tańsze do wynajęcia, może będą tańsze do sprzedaży. O to wszystko będę pytał swojego gościa.
3: Zatem polecamy, zapraszamy, początek rozmowy w Faktach o 7.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Czas rozstrzygnięć piłkarskiej Premier League.
5: Słuchacie stacji RMF 5.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Śmiertelny wypadek na Krajowej 22 w Pomorskiem.
3: Od niego zaczynamy. O poranku w Chrząstowie zginęły dwie osoby.
2: Nie dla zmian w kształceniu położnych.
4: Jest obawa i my nie chcemy nic robić wbrew naszym koleżankom i kolegom.
3: W ten sposób samorząd zawodowy pielęgniarek sprzeciwia się projektowi nowej ustawy Ministerstwa Zdrowia.
2: A najpóźniej w czerwcu rząd zajmie się projektem, który reguluje najem krótkoterminowy, ustalił dziennikarz RMF FM.
3: Za moment gościem rozmowy o 7 będzie wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Dwie osoby zginęły o poranku w zdarzeniu osobówki z samochodem ciężarowym na Krajowej 22 w Chrząstowie w Pomorskiem.
2: Do 9 droga w kierunku Wałcza będzie zablokowana.
3: A teraz w faktach wątpliwości, jakie wywołuje projekt nowej ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.
2: Chodzi przede wszystkim o zapis dotyczący tego, kto będzie mógł pracować jako położna.
5: Dzisiaj trzeba ukończyć 3-letnie studia na kierunku położnictwo, a pomysł w nowej ustawie jest taki, że najpierw trzeba będzie zostać pielęgniarką, a potem przejść 18-miesięczne, czyli trwające 1,5 roku studia z zakresu położnictwa.
3: Z nami Michał Dobrołowicz. Michał, dzień dobry. O 10:00 swój sprzeciw w sprawie tej ustawy zaprezentuje samorząd zawodowy pielęgniarek. Ty znasz już szczegóły. Co budzi w tej chwili najwięcej wątpliwości?
5: Po pierwsze to, że 1,5 roku nauki, jak zostać położną, to za mało, bo teraz takie przygotowanie trwa 2 razy dłużej. To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
4: Faktycznie jest to tylko 18 miesięcy i w naszej ocenie to powinna być jedna z możliwości, ale nie zamiast.
5: Szefowa samorządu pielęgniarek komentuje w rozmowie ze mną, że ten pomysł nie był konsultowany z ich środowiskiem.
4: Jesteśmy tą treścią zaskoczeni, nie ukrywam, że tak.
5: Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że ten pomysł to reakcja na malejącą w Polsce liczbę porodów i zapewnia w wydanym wczoraj po południu komunikacie, że nowa ustawa nie prowadzi do likwidacji zawodu położnej. Emocji jest dużo. Dzisiaj resort zdrowia ponownie ma zabrać głos w tej sprawie.
2: Do tego tematu będziemy w faktach wracać. To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, aby umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych. To ustaliła agencja Reutera.
3: A Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, teraz w faktach o 7:00. Dzień dobry, Pawle. Co jeszcze wiemy w tej chwili o tej sprawie?
6: Dzień dobry. Droga wyglądała tak. Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie. Aby uzasadnić przyspieszenie procedury, powołał się na względy bezpieczeństwa narodowego. I tak Ziobro otrzymał, według agencji Reutera, wizę dziennikarską. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marka Rubio. Miała to być decyzja człowieka numer 2 w hierarchii Departamentu Stanu, a o sprawie Ziobry miał dowiedzieć się od ambasadora USA w Polsce i uznać Ziobrę za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości. O tym, że Reuters wkrótce opublikuje te informacje, było wiadomo od kilku dni. Tutaj w Waszyngtonie dobrze dokumentowano proces przyznania wizy dziennikarskiej polskiemu politykowi.
3: Najpóźniej w czerwcu rząd zajmie się projektem ustawy, który ureguluje najem krótkoterminowy, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
7: Odpowiednie przepisy przygotowało kilka tygodni temu Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jednocześnie jutro zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie wprowadzające obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów.
2: Kacper z nami w porannych faktach. Czy to oznacza, że Polska nie dostosuje się do wymaganych przepisów?
7: A ten wspomniany obowiązek wejdzie w życie w naszym kraju dopiero po wakacjach. Jak powiedział mi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, stanie się to w połowie października.
8: Żeby nie zakłócać tego wysokiego sezonu, to tak żeśmy to zrobili, żeby ten rejestr spokojnie przygotować, żeby i właściciele, i samorządy nie były w presji.
7: I jednocześnie latem do Sejmu powinna trafić rządowa ustawa, która przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia przez samorządy stref z ograniczeniami do prowadzenia najmu krótkoterminowego, a także ustalanie limitów, na przykład maksymalnej liczby dni w roku, na które można wynająć lokal.
2: Trzymamy się faktów.
3: I zapraszamy na rozmowę o 7:00 w RMF FM i internetowym radiu RMF24.
2: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7:00 jest Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii Nowa Lewica. Od spraw mieszkaniowych i o tych sprawach będziemy teraz rozmawiać. Dzień dobry, panie ministrze.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Panie ministrze, nie będę miał numeru rejestracyjnego, ale mieszkam w atrakcyjnym miejscu turystycznie. Chciałbym, żeby mój lokal się pojawił na platformach internetowych. Jutro wchodzi prawo europejskie, ale nie ma polskiego prawa. Moja oferta się pojawi na portalach internetowych, czy nie?
10: Pojawi się, nie ma rejestru krajowego, to kraj, państwa członkowskie zostały zobowiązane do przygotowania takich rejestrów i umożliwienie wszystkim właścicielom lokali oferowanych w najmie krótkoterminowym przyznania indywidualnych numerów identyfikacyjnych tych lokali, więc z perspektywy właściciela takiego lokalu nic się nie zadzieje i tutaj rację ma pan minister Raś, który ustawę tę prowadzi w rządzie. No, musimy poczekać z tymi numerami do wczesnej jesieni.
9: I o tym będziemy rozmawiać w dalszej części naszego spotkania. Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii, razem z nami, słuchaczom RMF FM. Pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24.
3: Wiceminister rozwoju i technologii, jak mówi Piotr, zostaje z nami na antenie naszego informacyjnego radia w sieci.
2: A Ryszard Petru, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum, za godzinę będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj, do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy o pogodzie.
13: No a dzisiaj ta pogoda będzie bardzo zmienna, bo z jednej strony naprawdę ciepło, 20 stopni Wrocław, Zielona Góra i Poznań, no a z drugiej sobie tak trochę popada. Rano deszczowo na przykład w Bydgoszczy i w Nakle nad Notecią, po południu burza w Szklarskiej Porębie i deszcze w okolicach Olsztyna, no ale zdecydowanie robi się już wyższa temperatura.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj, do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: I mówimy wam ponownie dzień dobry.
13: Dzień dobry.
1: Cześć.
11: RMF 5.

Kimkolwiek jest RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji. Jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Polsko-USA i o to, czy ta decyzja nie wpisuje się w politykę powolnego wycofywania się administracji Trumpa z naszej części Europy. A także o to, jakie działania powinny być odpowiedzią na te i inne decyzje. Będę też pytał o działania policji wobec prawicowej telewizji i Jarosława Kaczyńskiego, a także o to, co może być ich prawdziwym źródłem.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
5: O poranku, o inflacji już teraz. Igor Skrzypek, dzień dobry.
6: Dzień dobry, choć wieści złe, bo rośnie inflacja bazowa. To wskaźnik, który określa wzrost cen z pominięciem tych dotyczących energii, paliw i żywności, czyli wydatków pierwszej potrzeby. Inflacja bazowa w kwietniu wyniosła 3%, tak wyliczył Narodowy Bank Polski, czyli w ciągu miesiąca mamy wzrost o 0,3 punktu procentowego. Ekonomiści obawiają się, że w tym tempie szybko możemy przekroczyć cel inflacyjny NBP. Przypomnę, jego górna granica to 3,5%. To byłyby złe wieści dla kredytobiorców. Jeśli tak się stanie, bardzo możliwe, że Rada Polityki Pieniężnej może wrócić do podwyższania stóp procentowych. Wiele zależy od cen ropy, a ta o poranku nieco tanieje. To dość przewrotna reakcja rynku na słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump stwierdził, że wtorek miał być dniem ataku na Iran, ale nie będzie. Zostałem poproszony przez Arabię Saudyjską, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie i innych o przesunięcie ataku o 2 lub 3 dni na krótki czas, bo sądzą, że są blisko zawarcia porozumienia. I w reakcji na to przesunięcie ropa potaniała o 2%. Kierowcy niestety na razie tego nie odczują. Czeka nas spora podwyżka na stacjach po aktualizacji hurtowych cen paliw. Zarówno benzyna 95, jak i olej napędowy mogą być droższe o kilkanaście groszy za litr już jutro. Tak dużych zmian nie zobaczymy na szczęście na kursach walut. Złoty o poranku stabilny. Euro kosztuje 4,24 zł. Dolar 3,64. Frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 4,88.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: I to jest on, to jest Harry Styles. We wstawaj i szkoda dnia.
8: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Przed południem sąd zdecyduje o areszcie dla trzech mężczyzn, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciane.
3: Potem w faktach wracają nowe przepisy dotyczące kształcenia położnych.
4: Jesteśmy tą treścią zaskoczeni, nie ukrywam, że tak.
2: Pielęgniarki sprzeciwiają się nowej ustawie Ministerstwa Zdrowia.
3: A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dziś Ryszard Petru, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum.
2: Zapraszamy.
3: Jeszcze przed południem sąd zdecyduje o areszcie dla trzech mężczyzn, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany w warmińsko-mazurskim.
2: Wszyscy odpowiedzą za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Fakt o 8 otwiera Piotr Błakowski. Piotrze, co nowego ustaliłeś w tej sprawie?
5: Mężczyźni zostaną doprowadzeni do sądu rejonowego w Kętrzynie o 9.30. Wczoraj odbyła się sekcja zwłok 13-latka. Jak się dowiedziałem, mają być zlecone jeszcze dodatkowe badania histopatologiczne. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak postawić czterem mężczyznom w wieku od 30 do 43 lat zarzuty. Prokuratura na razie nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy. Przypomnę, to trzej bracia i ich szwagier. W sobotę wieczorem nad jeziorem w miejscowości Arklity miało dojść tam do awantury. Śledczym mówią nawet o odwecie i zemście. Nastolatek miał zostać pobity i uciekał potem przez podmokły, bagnisty teren. Mężczyznom grozi nawet 20 lat więzienia.
2: Pielęgniarki sprzeciwiają się nowej ustawie dotyczącej kształcenia położnych. Chodzi o najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia, który trafił do konsultacji.
3: Żeby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające 1,5 roku. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać jednak dyplom z pielęgniarstwa.
2: W faktach ponownie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czego oczekują położne i pielęgniarki?
6: Jeśli taka zmiana weszłaby w życie, trzeba według nich dokładnie przemyśleć, czego mają uczyć się przyszłe położne na takich o połowę krótszych studiach, by zapewnić bezpieczeństwo.
7: Nie ma programu kształcenia. Trzeba by było stworzyć program kształcenia dla takiej możliwości. Nic o nas bez nas.
6: To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska i zapowiada złożenie uwag do tej ustawy. Poszukiwanie nowego pomysłu na szkolenie położnych to jest konsekwencja tego, że w Polsce jest coraz mniej porodów. Jak ustaliłem w czerwcu, resort zdrowia zaprezentuje mapy z propozycją, gdzie w naszym kraju powinny działać oddziały położnicze. Jednym z kryteriów ma być co najmniej 700 porodów rocznie, czyli 2 porody dziennie. Coraz więcej szpitali w Polsce ma problem z uzyskaniem takiego wskaźnika.
8: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry, moim gościem jest Ryszard Petru, poseł klubu Centrum. Witam, panie pośle.
10: Dzień dobry.
9: Panie pośle, w sprawie Ziobry miał interweniować zastępca sekretarza stanu, żeby dostał błyskawiczną wizę. To jest sygnał dla polskich władz od Amerykanów?
10: Nie, no to wydaje mi się jest dopiero rozwojowe. Głęboko wierzę w to, że ekstradycja jest możliwa. Zbigniew Ziobro nie jest uciekinierem politycznym. Nie ma powodu, żeby nawet starać się o azyl w Stanach.
9: Wiceszef, wicesekretarz stanu interweniuje, żeby była pilna wiza, to znaczy, że może Stany uważają inaczej.
10: Zobacz, wie pan co, no w Stanach Zjednoczonych jest tak, że ta sprawa trafi do amerykańskiego sądu. I zakładam, że jeżeli wniosek o ekstradycję jest dobrze przygotowany, to nie widzę podstaw do tego, żeby Amerykanie dalej upierali się, że Ziobro ma przebywać w Ameryce, ale mam świadomość tego, że to chwilę potrwa.
9: No nie wierzy pan, znaczy nie widzi pan, że to jest polityczna sprawa? No to trochę wygląda jak polityka, a nie żaden tam sąd.
10: Na pewno ktoś mu pomógł, niemniej jednak widzę tutaj różnicę zdań w ramach administracji amerykańskiej. Głęboko wierzę w to, że zarówno stanowisko ambasadora USA, jak i sekretarza stanu wcześniejsze wyrażane w rozmowach z polskimi przedstawicielami, mówiące o tym, że Ziobro schronienia w USA nie znajdzie, wskazują na to, że tam są różne nurty i nie powiedziałbym tak, że cała amerykańska stoi murem za Ziobro.
9: A powinniśmy coś z tym zrobić? Nie wiem, wezwać ambasadora?
10: Rozumiem, że rozmowa była. Jest to oczywiście sytuacja lekko niezręczna w naszych stosunkach, ale trzeba dać możliwość, żeby uruchomić tą ścieżkę stricte prawną. No wie pan, akurat tak, co, ale sądy w Stanach są postrzegane jako bardzo niezależne i zwykle jest tak, że decyzja sądu jest taka, jak że będzie decyzja jedna, no to wtedy na przykład ekstradycyjna, to nie sądzę, aby ze strony władz politycznych mogła być inna decyzja niż zgoda na ekstradycję do Polski.
9: Pan mówi, że to jest lekko niezręczna sytuacja. To jest któraś lekko niezręczna sytuacja. Mamy sytuację, w której mowa jest o tym, że jednostki amerykańskie będą powoli wygaszane, wycofywane, przynajmniej ich część z Polski. Z Polski również.
10: Na razie nie mamy takich sygnałów.
9: Mamy jasny sygnał, że nie będzie zastępstwa, nie przyjadą nowe jednostki, które miały zastąpić stare. No i mamy sytuację, że nie będzie też informacje jasno płynące z Departamentu Wojny, że nie będzie nominacji oficerskich dla tych ludzi, którzy tutaj służą i tak dalej. No to się nazywa wygaszanie.
10: Na razie widzę to inaczej. Widzę, że na pewno kontyngent w Niemczech został zmniejszony. Mamy na obecnym etapie poważne rozmowy dyplomatyczne, które muszą zdefiniować skalę zaangażowania USA przy jednocześnie olbrzymich zakupach sprzętu w Stanach Zjednoczonych przez polską armię. I te rzeczy trzeba połączyć. No tak, w związku z tym ja bym nie był tak daleko idący w konkluzjach jak pan. Bo pan sugeruje więc, że amerykańskie zaangażowanie, jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy w Polsce, będzie zmniejszane. Nie wiem. Poczekajmy jednak na rozstrzygnięcia tydzień, może dwa tygodnie, ale strategia w tym momencie musi być nowa.
9: W amerykańskich mediach, że nie chodzi jedynie o zablokowanie rotacji żołnierzy do Polski, ale również o obniżenie stopnia gotowości tych, którzy w Polsce już są. I jeśli Litwa mówi, że wiedziała o tym wcześniej, to coś jest na rzeczy.
10: Redaktorze, no posługujemy się teraz przekazem medialnym. Uważam, że czekać należy na oficjalne stanowisko Departamentu Wojny. I zakładam, że w najbliższych tygodniach będzie to znane, ale bez wątpienia Amerykanie z mniejszym zaangażowaniem będą stacjonować w Europie, a to świadczy tylko o tym, że my musimy mieć bardziej ścisły sojusz z Francją, Wielką Brytanią i być może również jakiś tam produkcyjny z Niemcami, że Europa musi móc przez jakiś czas bronić się sama, a to pokazuje... To ma też swoje zalety, to znaczy...
9: Czyli jakie ma zalety? Przepraszam, ma takie, bo na razie Europa nie jest się w stanie bronić sama. No, absolutnie.
10: Ma takie zalety, że jeżeli chcesz liczyć, to licz na siebie. I to, co pokazała też Ukraina w wojnie, przez jakiś czas jednak bardzo istotnie się broniła, na tyle długo, że był sens jej pomagać. Uważam, że to oznacza, że...
9: Amerykanie nie pomagają.
10: Amerykanie nie pomagają w tym sensie, że można kupować amerykański sprzęt, natomiast...
9: No dobrodzieje zarabiają na tym.
10: No oczywiście,
9: to,
10: ale,
9: to nie jest żadna pomoc, to jest biznes.
10: Ale można też nie sprzedawać tego sprzętu. Można też nie pomagać, akurat pomagają też...
9: Wywiadowczo,
10: co jest akurat ważną wartością dodaną. To oznacza, że my musimy zupełnie zmienić sposób myślenia i my jako Polacy, my jako Europa musimy bronić się sami. Stąd też dyskusja na poważnie o parasolu jądrowym ze strony Francji, jeżeli chodzi o nasz teren. I to oznacza zupełnie przedefiniowanie jakby sposobu obrony Europy. Wydaje mi się, że to jest krytycznie ważna dyskusja. Pytanie, na ile to jest wszystko pochodna długofalowej strategicznej myśli amerykańskiej, a ile to jest pochodna wyłącznie myślenia prezydenta Donalda Trumpa.
9: Tylko łatwo jest wycofać jednostki, trudno jest je skierować z powrotem.
10: Nie sądzę.
9: Szczególnie w takich miejscach jak Niemcy. W Polsce dokład jest dość proste, bo to jest rotacyjna obecność.
10: Ale... Wie pan co, no, tak samo jak łatwo jest wycofać, tak samo łatwo jest wrócić. Bez przesady, nie takie rzeczy były robione na świecie. Jak pan porównuje to z wojną z Iranem, to przepraszam, dużo łatwiejsza relokacja wojsk niż rozpoczęcie takiego zdarzenia militarnego.
9: Mało skuteczne są Stany Zjednoczone w Iranie.
10: Z punktu widzenia celów. Pytanie, jakie miejsce do osiągnięcia? Dyskusja jest na świecie taka, że nie wiadomo, jakie były cele do końca.
9: Panie, zakładam, że celem nie było podniesienie cen paliw i zablokowanie cieśniny.
10: Na pewno nie było to.
9: A to im się udało.
10: Na pewno nie było to celem.
9: A
10: na
9: co
10: pewno
9: jeszcze im się udało?
10: Celem było osłabienie armii irańskiej. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie ocenić, na ile udało się osłabić fundamentalnie armię irańską.
9: I nie wiemy też... Jesteśmy w stanie ocenić to, że Iran teraz blokuje światową gospodarkę.
10: Tak jest. Znaczy wykorzystał umiejętność rozszerzenia konfliktu na cały świat i to pokazuje, że ta strategia amerykańska nie do końca była skuteczna. I tu się z panem pozwolę zgodzić, ale chodziło mi o to, że porównałem jakby ten konflikt w Iranie Ameryki z taką prostą rzeczą, jaką jest naprawdę przerzucenie jakichś jednostek wojskowych do Europy. Tak długo jak w Europie są bazy, tak długo jak ten system jednak jest może słabszy niż był, ale jest, łatwo przywrócić jego blask i siłę.
9: Panie pośle, to jeszcze ostatnie pytanie. W tej części radiowej będą wiceministerstwa albo ministerstwa dla klubu centrum?
10: Rozmawiamy o tym. Uważam, że ważne jest to, żeby wykorzystać potencjał, jaki istnieje w poszczególnych jednostkach posłach, czy też w poszczególnych członkach koalicji. Nie będę zdradzał kuluarów rozmów.
9: Ale są te rozmowy.
10: Są rozmowy i trochę za długo trwają.
9: A dlaczego tak długo trwają? Bo premier nie chce wam zaoferować jakichś miejsc, a może Polska 2050 się sprzeciwia?
10: Nie wiem, dlaczego za długo trwają.
11: Tu stawiamy kropkę i za chwilę wrócimy do tego tematu. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl.
10: Jak ten czas szybko leci.
11: No błyskawicznie.
10: Panie redaktorze.
11: Wszystko płynie. Pantarei.
3: 10 minut po 8. Sytuacja lekko niezręczna w stosunkach polsko-amerykańskich.
2: Tak, Ryszard Petru komentował sprawę umożliwienia wjazdu do USA Zbigniewowi Ziobrze.
3: Instrukcję w tej sprawie, przypominamy, wydać miał Departamentowi Odpowiedzialnemu za Sprawy Konsularne w Waszyngtonie zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: No i proszę, kto to taki ładniutki tutaj? Kto
14: no
1: to
14: ty i nasi słuchacze oczywiście. Poranek w wielu miejscach zaczął się pochmurno i mgliście, ale to słońce nie zostawi nas dzisiaj tak z tymi chmurami. Dzisiaj nie powinno padać na Górnym Śląsku, w Małopolsce i w okolicach Kielc. No i znowu nie będzie padało w Rzeszowie. A jeśli chodzi o temperaturę, no to jest bardzo ładna i najcieplej jest dzisiaj w Goniądzu, w Grajewie i w Suchowoli. Podlasie 21 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: A to kto to taki ładny? To Mariuszek jest z Katowic.
14: Mariuszek.
0: RMF 5.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Putin. Jak informuje Kreml, rozmowy rosyjsko-chińskie będą dotyczyły m.in. dostaw energii, w tym proponowanego gazociągu.
4: Gazociągu Siła Syberii 2. Kiedyś był to Altaj.
3: Lądowy gazociąg o długości ponad 2,5 tysiąca kilometrów, który ma transportować gaz ziemny z zachodniej Syberii do północno-wschodnich Chin.
4: Władimir Putin przylatuje do Pekinu wraz z szefami największych banków i firm, w tym Rosneftu, Gazpromu i Nowateku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: W faktach sportowych RMF FM, playoffy basket ligi w dwóch...
6: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
7: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
6: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
7: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
6: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
7: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
6: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: A na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: A w faktach Ryszard Petru o niezręcznościach na linii Warszawa-Waszyngton.
3: Te niezręczności miały pojawić się w sprawie umożliwienia Zbigniewowi Ziobrze wjazdu do Stanów.
2: Potem Strasburg, gdzie jeszcze przed południem odbędzie się protest rolników.
3: Na miejscu jest nasz wysłannik.
2: Będzie też niewiarygodna cena za obraz wylicytowany na aukcji w Nowym Jorku.
3: Jackson Pollock wciąż w cenie.
2: Zaczynamy fakty od cytatu.
4: Jest to oczywiście sytuacja lekko niezręczna w naszych stosunkach.
3: Tak, o sprawie umożliwienia byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazdu do Stanów Zjednoczonych mówił w porannej rozmowie w RMF FM Ryszard Petru.
2: Według posła partii Centrum.
4: To wydaje mi się jest dopiero rozwojowe. Głęboko wierzę w to, że ekstradycja jest możliwa. Zbigniew Ziobro nie jest uciekinierem politycznym.
3: Przypominamy, Christopher Landau, zastępca sekretarza stanu USA, który miał uruchomić procedurę przyznania wizy Zbigniewowi Ziobro, miał o sprawie byłego ministra sprawiedliwości dowiedzieć się od amerykańskiego ambasadora w Polsce.
2: Tom Rose miał, jak twierdzi agencja Reutera, poinformować Landaua o sprawie wczesną wiosną i uważał byłego ministra za kogoś, kto jest niesprawiedliwie ścigany.
3: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, teraz na linii faktów. Pawle, jak dalej potoczyła się sprawa Ziobry?
5: Dzień dobry. Krótko mówiąc, szybko. Landau natychmiast wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie. To była ta droga. I Zbigniew Ziobro, na którym, jak przypomina agencja Reutera, ciążą zarzuty, otrzymał wizę dziennikarską. Agencja zwraca uwagę na jeden istotny fakt. Bardzo rzadko zdarza się, że wizy są wydawane politykom, na których ciążą zarzuty. Przy wypełnianiu wniosku są szczegółowe pytania. Aby uzasadnić przyspieszenie procedury, Landau powołał się na względy bezpieczeństwa narodowego. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Donalda Trumpa lub sekretarza Marka Rubio w tę sprawę. Miała to być decyzja człowieka numer dwa w hierarchii Departamentu Stanu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Kilkuset rolników z całej Europy zapowiedziało dziś w Strasburgu protest w związku z drastycznymi podwyżkami cen nawozów.
2: Tam właśnie o wsparciu dla rolników mają debatować europarlamentarzyści.
3: Organizacje rolnicze uważają, że proponowane wsparcie jest niewystarczające, co doprowadzić może do drożyzny artykułów spożywczych.
2: W Parlamencie Europejskim w Strasburgu jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Paweł,
6: dzień dobry.
2: Jak wielu rolników zmierza do Francji?
6: No, zgodnie z zapowiedziami organizacji rolniczych protestować ma kilkaset osób, zatem nie będzie to tak duża manifestacja jak na początku roku. Zdaniem organizacji COPACO-GECA działać należy szybko, bo brak decyzji na poziomie europejskim może przełożyć się na wzrost cen żywności i zagrozić produkcji rolnej na starym kontynencie. Polscy rolnicy popierają protest, ale mają własne postulaty. Domagają się dotacji do nawozów ze względu na ich wysokie ceny, jednocześnie apelują o ochronę polskich zakładów azotowych. Zgodnie z zapowiadaną strategią, Unia ma w najbliższym czasie skupić się na sposobach ograniczenia zależności od importu, zwiększeniu produkcji krajowej, a także na szerszym wykorzystaniu alternatywnych nawozów, z czym nie zgadzają się europejscy rolnicy. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Paweł Konieczny.
3: Międzynarodowy zespół naukowców przeanalizował, jak największe firmy technologiczne wpływają na kształtowanie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji oraz nadzoru nad tym właśnie sektorem.
7: Okazało się, że metody stosowane przez liderów branży AI przypominają strategie znane z działań wielkich koncernów tytoniowych, farmaceutycznych czy naftowych.
2: W studiu Grzegorz Jasiński, dzień dobry. Na czym te strategie polegają?
7: To głównie przejmowanie kontroli nad narracją w mediach i w ten sposób kształtowanie opinii i polityków i społeczeństwa na temat regulacji AI. Szczególnie często powtarzają się argumenty przedstawiające regulacje jako przeszkodę dla innowacji, jako działania zbędne, przestarzałe, szkodliwe dla rozwoju technologii. Kolejna strategia to omijanie prawa lub jego wybiórcza interpretacja, zwłaszcza w obszarach dotyczących ochrony konkurencji, prywatności, praw autorskich i prawa pracy. Trzecia metoda to wspieranie lobbingu przez zatrudnianie byłych polityków w strukturach korporacji technologicznych. Zdaniem autorów pracy, ponieważ te metody były znane i stosowane wcześniej, nie wiadomo, jak próbować nad nimi zapanować, by tworzyć prawo nadążające za zmianami i skutecznie chroniące obywateli.
8: To także są fakty.
3: Na koniec tego wydania abstrakcyjny ekspresjonizm cenowy. Obraz Jacksona Pollocka numer 7A z 1948 roku wystawiony na aukcji w domu Christie's w Nowym Jorku.
2: Cena szybko się zmieniała w milionach dolarów.
9: 97 million, 100 million, 60 million,
3: 100 milionów. Szybko rosnące, kolejne dodawane miliony. Ostatecznie to nie było 40. 157 milionów dolarów. Za tyle wylicytowano. plus opłaty, ostatecznie 181 milionów 200 tysięcy dolarów za biało-czarne mazie Jacksona Pollocka, które już teraz możecie zobaczyć na RMF24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Magdalena Karwat-Marek.
11: No, można powiedzieć, że od dzisiaj ta pogoda robi się coraz lepsza. No. Temperatura w wielu miejscach zbliży się do tej magicznej dwudziestki, a może i nawet ją przekroczy. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i na Podlasiu, a po południu możliwe też burze, zwłaszcza w okolicach Wałbrzycha. Ale dzisiaj to jest tylko taki wstęp do ciepła, bo już jutro prawie wszędzie po 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Słuchajcie, poważne zmiany w życiu Olbratowskiego. Co chyba Mirko?
0: RMF 5.

0: 2024.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Nasze fakty w RMF FM. Magdalena Wojtyn, Tomasz Staniszewski. Śmiertelny wypadek na Lubelszczyźnie.
2: Na ekspresowej 12 ostrzegamy, auto osobowe zdarzyło się z ciężarówką.
1: Akcja poszukiwawcza trwa na jeziorze Juksty koło Mrągowa.
2: Tam 18-latek wypadł z roweru wodnego.
1: W Rosji rozpoczęły się 3-dniowe manewry wojskowe.
2: 64 tysiące zaangażowanych żołnierzy, w tym żołnierzy sił nuklearnych Rosji.
1: A na koniec mundialowe powołanie, o którym głośno.
2: Neymar razem z Brazylią poleci na mundial. Zaczynamy fakty od wypadku na ekspresowej S12.
1: Jedna osoba zginęła w zderzeniu ciężarówki i samochodu osobowego w lubelskim Janowie.
2: Uważajcie teraz na odcinku między węzłami Zwoleń, Puławy. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy.
1: W jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskim trwają poszukiwania 18-latka.
2: Ten mężczyzna wraz z 3 innymi wypadł do wody z roweru wodnego.
3: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze 4 osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
1: Mówił młodszy brygadier Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.
4: Trzymamy się faktów.
2: 3-dniowe manewry przygotowania i użycia broni nuklearnej, jak już informowaliśmy w faktach, rozpoczęły się w Rosji. Prowadzone są w wielu regionach kraju, ale także na Białorusi.
1: Jak informuje resort obrony w Moskwie, w ćwiczeniach uczestniczyć ma ponad 64 tysiące żołnierzy.
2: A w faktach teraz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jakie zadania postawiono przed wojskowymi?
5: Chodzi o sprawdzenie poziomu wyszkolenia kadry kierowniczej oraz operacyjnej w kwestii przygotowania do użycia, a także użycia broni jądrowej. W trakcie ćwiczeń zaplanowano wystrzelenie pocisków balistycznych i manewrujących z poligonów w Rosji, a także ćwiczenia z wykorzystaniem broni jądrowej rozmieszczonej na Białorusi. Rosyjskie dowództwo informuje o wykorzystaniu w manewrach 200 wyrzutni rakiet, 140 samolotów oraz ponad 80 okrętów. Działania mają być prowadzone w Centralnym Okręgu Wojskowym, ale także na Pacyfiku czy na wodach floty północnej.
1: Od jutra w całej Unii Europejskiej będzie obowiązywało rozporządzenie dotyczące najmu krótkoterminowego.
2: Będzie ono wymagało dostosowania krajowego prawa, czemu ma służyć nowelizacja ustawy o usługach hotelarskich.
1: Do czasu jej uchwalenia przedsiębiorcy mają się nie martwić konsekwencjami.
2: Dla przedsiębiorców branży turystycznej to nie są dobre wiadomości. Tak mówi nam Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Cieszą się oczywiście właściciele apartamentowców. Te, które nowych rozwiązań, głównie wynikających z prawa budowlanego i przepisów PPOŚ, nie zniosą i po prostu będą musieli przekwalifikować swoje apartamenty krótkoterminowego wynajmu na długoterminowy wynajem, a niektórzy w ogóle wycofać z rynku. Ci się cieszą, mają podarowane prawdopodobnie wakacje 26. Natomiast duża większość rynku, czyli profesjonalni przedsiębiorcy, którzy dzielą się nie tylko taksą klimatyczną, ale i podatkiem od nieruchomości, się nie cieszą, ponieważ cały czas utrzymuje to stan braku solidarności w ramach odpowiedzialności przed polskim fiskusem.
1: Rozporządzenie miało zlikwidować tak zwaną szarą strefę najmu, w której właściciele apartamentów zarabiali na wynajmie, ale nie płacili podatków. Neymar, dzisiaj bohaterem serwisów sportowych. Brazylijczyk pojedzie na 4. Mistrzostwa Świata.
2: A włączenie go do 26-osobowej mundialowej kadry potwierdził trener Carlo Ancelotti. Neymar da Silva Santos Junior. 34-latek jest najlepszym strzelcem w historii Brazylii, dlatego tak, w Rio przyjęto informację o powołaniu. ...79 goli Neymara w 128 meczach, jednak od 3 lat ten zawodnik nie grał dla Seleção z powodu kontuzji.
1: Dlaczego dostał szansę na 4. Mistrzostwa Świata?
2: Wierzymy, że jest on ważnym zawodnikiem i będzie odgrywał kluczową rolę na tym Pucharze Świata. Tyle włoski trener Brazylijczyków Carlo Ancelotti.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 5.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: ACC wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń.
2: Unieważnione mają zostać rozstrzygnięte już przetargi na sprzęt dla służb podległych MSWiA. Chodzi o te, które miały być opłacone z programu SAFE. Po wypadkach zablokowana obwodnica Trójmiasta i 42 w Świętokrzyskiem. Wyszło słońce? Jak się ubrać? Oto jest pytanie.
3: Za ciepło jest, no ale cóż, wziąłem taką kurtkę i muszę już dotrwać do końca.
2: Jest 11, to fakty w RMF FM. Rozstrzygnięte przetargi na sprzęt i wyposażenie dla służb podległych MSWiA, które miały być sfinansowane z funduszu SAFE, zostaną unieważnione. Od ustaleń dziennikarza RMF FM zaczynamy fakty o 11. Jak dowiedział się Krzysztof Zasada, zapadła decyzja, by postępowania wszcząć od nowa, a chodzi tutaj o zakupy w wysokości ponad 7 miliardów złotych. Krzysztof razem z nami teraz w faktach. Dlaczego przetargi będą unieważnione?
4: Po prezydenckim wecie do ustawy wprowadzającej program SAFE trzeba było zmienić sposób finansowania zakupów sprzętu dla służb mundurowych, by nie przepadły miliardy złotych na to przeznaczone. Finansowanie zostało zabezpieczone w budżecie MON, a pieniądze mają być uruchomione od przyszłego roku. To sprawia, że zmieni się część warunków przetargowych, m.in. tryb wyłaniania dostawców. Aby uniknąć protestów oferentów, którzy brali udział w rozstrzygniętych już postępowaniach w trybie negocjacji, zdecydowano o powtórzeniu przetargów.
2: Czy to oznacza, że dostawy mogą się opóźnić?
4: Tak, i to kolejne miesiące. A przypomnę, policja inwestuje w systemy AI, drony, niejawną łączność czy pojazdy opancerzone. Straż Graniczna kupi śmigłowce, łodzie oraz systemy do wykrywania i niszczenia dronów. Z kolei Służba Ochrony Państwa ma kupić mobilne punkty dowodzenia, schrony i systemy rozpoznania radiowego.
2: Biegli nie byli w stanie wydać jednoznacznej opinii o poczytalności byłego już funkcjonariusza SOP-u, który jest podejrzany o zabójstwo swojej 4-letniej córki oraz osiłowanie zabójstwa żony, syna i teściów. Przypomnę, do tej tragedii doszło w styczniu w Ustce w Pomorskiem, gdzie rodzina spędzała ferie. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jakie są dalsze ruchy prokuratury w tej sprawie?
5: Prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Słupsku wniosek o zarządzenie obserwacji psychiatrycznej Piotra K. na okres 4 tygodni. Wcześniej dwaj biegli psychiatrzy po przeprowadzeniu jednorazowego badania w warunkach ambulatoryjnych uznali, że nie są w stanie wydać jednoznacznej opinii. Sąd zdecyduje, czy mężczyzna trafi na obserwację 9 czerwca. Jak informuje prokuratura, w chwili tragedii 44-latek był trzeźwy oraz nie znajdował się pod wpływem narkotyków albo innych środków psychoaktywnych. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzutów, jednak nie odniósł się do tego, co wydarzyło się w mieszkaniu. Mężczyzna wciąż jest tymczasowo aresztowany.
2: Utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta. Między węzłami Owczarnia i Osowa zepsuta ciężarówka blokuje jezdnię w kierunku Gdyni. Na Krajowej 42 w Paraszowie w Świętokrzyskiem ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowana jest tam jezdnia w kierunku Starachowic.
6: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
2: Nawet 20 stopni pokażą dzisiaj termometry w Krakowie. Po kilku deszczowych dniach w stolicy Małopolski i nie tylko zaświeciło słońce. No i co wy na to?
7: Mamy dookoła piękny widok, słoneczko, ptaszki słychać w oddali.
8: Słoneczko świeci, pięknie jest dzisiaj.
9: A w tej kurtce nie za ciepło? Dzisiaj ma być 20 stopni.
3: Nie, za ciepło jest, no ale cóż, wziąłem taką kurtkę i muszę już dotrwać do końca.
9: Czy czekaliście wreszcie, że trochę tego słońca się pojawi w maju?
10: Tak, bardzo czekaliśmy. Mieliśmy już dość tego deszczu, bo z psami niestety trzeba chodzić, czy pada, czy nie pada, a jak pada, to się strasznie źle chodzi.
9: Ale dzisiaj jest przyjemnie.
10: Tak, dokładnie.
2: Z krakowianami w Parku Dębnińskim rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Nie wszędzie jednak niestety będzie dzisiaj tak pięknie jak w Krakowie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw. Szczegóły mamy na rmf24.pl. Książę Harry i księżna Meghan wyprodukują dramat wojenny dla Netflixa. No i od tej informacji zaczynamy fakty kulturalne w RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
11: Dzień dobry. Ten najnowszy projekt może okazać się najbardziej osobistym i poruszającym przedsięwzięciem w dotychczasowej karierze producenckiej pary. O tym z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
12: Film opowie historię oddziału brytyjskich żołnierzy walczących w Afganistanie. Podstawą scenariusza będzie bestsellerowa książka No Way Out majora Adama Joetta, która opisuje obronę słabo wyposażonego posterunku komandosów przed atakami talibów. Książę Harry sam jest weteranem wojny w Afganistanie jako pilot śmigłowca.
11: Studenci aktorstwa wszystkich polskich uczelni prezentują się w swoich dyplomowych spektaklach podczas Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Wśród przedstawień dzieła wyreżyserowane m.in. przez Pawła Miśkiewicza, Adama Orzechowskiego, Aleksandrę Popławską i Jacka Braciaka. I na koniec jeszcze zaproszenie do Bydgoszczy na 15. Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci. Literobrazki.
1: Szykujcie się na prawdziwą literacką ucztę. Warsztaty z artystami. Spotkacie twórców, którzy przylecą specjalnie dla Was. Spektakle i zabawy, które rozbudzą wyobraźnię do granic możliwości.
11: Mówiła RMF Max Joanna Pawłowska, organizatorka wydarzenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Ale dobrze trafiliście. Mogliście wybrać wszystko.
0: RMF 5.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

RMF 5.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Witam serdecznie, kłaniam się wszystkim słuchającym. Zbigniew Ziobro spędza sen z powiek rządzącym. Opiszemy naradę ministrów. Polak trafił do portu Ashdod, niedaleko Tel Awiwu. Znamy miejsce pobytu naszego rodaka zatrzymanego przez Izraelczyków. To ostatnia niedziela. Mogą śpiewać kibice Manchesteru City. Karierę trenera The Citizens zakończy legendarny Hiszpan Pep Guardiola. W Krakowie na niebie króluje słońce, a w Tatrach nadal panuje zima. Zaplanowano rządową naradę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości, szef MSWiA oraz koordynator do spraw służb specjalnych spotkają się dzisiaj, by rozmawiać o okolicznościach wyjazdu polityka PiS do Stanów Zjednoczonych. W faktach reporter RMF FM Michał Krasan. Dzień dobry, Michale. Czego konkretnie ma dotyczyć ta rozmowa?
2: Ministrowie mają sprawdzić, czy były minister sprawiedliwości przekroczył granicę zgodnie z obowiązującymi procedurami i czy polskie służby miały wiedzę o jego wyjeździe. W tej sprawie konieczne jest także ustalenie, czy w wyjeździe polityka PiS pomagały służby innych krajów. I dlaczego informacja o opuszczeniu strefy Schengen pojawiła się w systemach dopiero po kilku dniach i gdzie dokładnie przebywa obecnie Zbigniew Ziobro. To ostatnie jest szczególnie ważne, ponieważ od tygodnia Amerykanie nie odpowiedzieli polskiemu MSZ-owi na pytania dotyczące ewentualnego schronienia dla Zbigniewa Ziobry. Narada ministrów odbędzie się najprawdopodobniej przy okazji rozpoczynającego się właśnie posiedzenia Rady Ministrów.
1: Polski aktywista zatrzymany przez izraelskie wojsko prawdopodobnie został przewieziony do portu Ashdod, 25 km od Tel Awiwu, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przypomnę wam, uczestnik międzynarodowej flotylli Sumut, zmierzającej z pomocą humanitarną do strefy Gazy, był na pokładzie jednej z łodzi zajętych wczoraj w południe przez siły obronne Izraela na międzynarodowych wodach Morza Śródziemnego. Jak ustalił Tomasz Skory, polski konsul jest w kontakcie z izraelskimi władzami. Zatrzymany Polak prawdopodobnie za kilka dni zostanie deportowany.
3: Fakty z pierwszych stron gazet.
1: Pep Guardiola w najbliższą niedzielę zamierza opuścić Manchester City. To doniesienia brytyjskich mediów. Sławny trener ma to zrobić po rozegraniu przez drużynę obywateli, The Citizens, jak popularnie są nazywani, ostatniego meczu tego sezonu Premier League. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to koniec pewnej epoki angielskiego futbolu, zauważa londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Bogdanie, przypomnij dokonania pana Pepa.
4: W ciągu dekady Manchester City pod jego wodzą sięgnął po mistrzostwo Premier League aż 6 razy. Jeśli dodać do tego zwycięstwo w Lidze Mistrzów, 3 puchary Anglii i Super Puchar UEFA oraz klubowe mistrzostwo świata, tej karierze trudno będzie dorównać. Media przypominają przy okazji o wciąż toczącym się dochodzeniu w sprawie nieprawidłowości finansowych w Manchesterze City, sugerując jednocześnie, że pieniądz mógł pomóc Guardioli w osiągnięciu tak spektakularnych wyników. Tymczasem angielski klub nie potwierdza informacji o odejściu trenera, zaznacza jednocześnie, że podpisany przez Guardiolę kontrakt obejmuje jeszcze 1 rok na stanowisku trenera Manchesteru City.
1: Zespół Metallica wystąpi wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W związku z organizacją tak spektakularnego wydarzenia wprowadzono zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Szczegóły zna reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, początek koncertu głośnej kapeli o 20.30, ale utrudnień trzeba spodziewać się wcześniej. Gdzie konkretnie?
5: Między innymi w rejonie osiedla Tysiąclecia, na które nie będzie można wjeżdżać z ulicy Chorzowskiej. Zmiany w organizacji ruchu dotyczą ulic w pobliżu całego Parku Śląskiego, zarówno w Katowicach, jak i w Chorzowie. Osoby, które przyjadą na koncert samochodem i nie mają kupionych wcześniej biletów parkingowych na terenie parku w pobliżu stadionu, powinny zostawić auto na przykład w którymś z centrów przesiadkowych. Posiadacze biletu na koncert mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską od 13 do 1 w nocy. Warto na przykład wybrać tramwaje, które będą kursowały częściej.
1: Jak widzę, w Krakowie nad kopcem Kościuszki i siedzibą radia RMF FM świeci wiosenne słońce, a w Tatrach ciągle zima. Drugi stopień zagrożenia lawinowego i ponad 25 cm śniegu na Kasprowym Wierchu. Jednak i tu wreszcie przestało padać i turyści ruszyli na szlaki. Reporter RMF FM Maciej Pałachicki zadał żołnierskie pytanie. Do marszu gotowi?
6: No co, no klapki, a tak już na serio, no to buty trekkingowe, jakaś bluza, w razie czego kurtka jest.
7: Druga połowa maja, a tu świeży śnieg spadł.
6: Dokładnie, to jest szok i niedowierzanie.
7: Ej, to ja nie wiem, czy ten krótki rękaw jest...
8: Nie, fajnie jest, są ciuchy w plecaku. Okay.
9: Nie lubię już białego koloru, wie pan, bo jestem z Wybrzeża i u nas od 10 lat nie było takiej zimy jak w tym roku.
7: Czyli przejadła się pani
9: troszkę,
7: tak?
9: Przejadłam się już troszkę.
7: Czyli mogłoby to zniknąć już?
9: No, ale to mi tam nie przeszkadza.
7: W górach nie przeszkadza,
9: nie,
7: tak?
9: W górach nie przeszkadza.
1: No, w Tatrach śnieg się nigdy nie przejada. Ci, co przyjadą, dobrze to wiedzą.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. rotenso.com.
13: Myślałam, że otworzyłam złą mapę pogodową, ale chyba dobra. I będzie deszczowo. Deszczowo na północy kraju, delikatnie też na wschodzie i południowym wschodzie. O tak.
14: Na Warmii i Mazurach to jeszcze uważajcie na burzę. Tam widzę, że grzmi. Teraz najcieplej jest w Białymstoku, 18 stopni, a w ogóle dzisiaj w ciągu dnia będzie 20 najcieplej, no i to jest właśnie Białystok, ale także Szczecin i Gorzów Wielkopolski.
13: I w Szczecinie też może być burzowo. Zakopane widzę też deszczowo, a tam 14 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. rotenso.com.
13: Byle do piątków RMF FM, Paulina Sawicka, Paweł Jawor, dzień dobry.
15: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
16: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
15: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
16: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
15: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
16: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
15: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Polityczne. Zaczynamy fakty w RMF FM. Jest 13. Bogdan Zalewski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Premier Tusk chce zablokować publikację tajnego aneksu do raportu o likwidacji WSI. Posłuchajcie, co ustalił dziennikarz RMF FM. W górę idą maksymalne ceny paliw. Podamy wartości. Nieprawdopodobny brazylijski sukces Juranda Czabańskiego. Polak pobił rekord świata w 20-krotnym Ironmanie Continuous. Niewtajemniczonym w te ekstremalne zmagania wyjaśnimy, na czym polega wyczyn. Mocna rzecz. Nie będzie kontrasygnaty premiera pod wnioskiem o odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Kacper Wróblewski jest w naszym sejmowym studiu.
3: Dzień dobry,
2: Kacprze. Czy to oznacza, że słynny już aneks nie zostanie upubliczniony?
3: Ja wszystko na to wskazuję. Według prawa taki dokument potrzebuje podpisu zarówno prezydenta, jak i premiera. W 2007 roku, kiedy Lech Kaczyński odtajnił sam raport, wówczas kontrasygnatę złożył ówczesny premier Jarosław Kaczyński. Jak usłyszałem od jednego z polityków związanego z prezydentem Karolem Nawrockim, tu cytat: Pałac ma problem, bo Tusk tego nie podpisze. Z drugiej strony przedstawiciele strony rządzącej, z którymi rozmawiałem, mówią wprost: nie będziemy grać w grę prezydenta. To też cytat. W tym tygodniu minie 30 dni, od kiedy prezydent przesłał utajniony aneks do zaopiniowania do marszałków Sejmu i Senatu. Nic nie wskazuje na to, aby taka opinia ze strony Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Włodzimierza Czarzastego się pojawiła. Te opinie nie mają jednak charakteru wiążącego.
2: Duży wzrost cen maksymalnych na stacjach paliw. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6,52 zł. To 10 groszy więcej niż dziś. Podwyżka także dla kierowców tankujących olej napędowy. Górny limit wyniesie równe 7 zł, to 15 groszy w górę. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w Estonii. Maszyna została trafiona w okolicach jeziora Wörthsjärvi. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada z nami w faktach. Witamy, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
2: Co wiadomo o tym incydencie?
4: Koło południa estońskie radary wykryły bezzałogową jednostkę nadlotującą nad terytorium kraju. Wcześniej sygnały o maszynie przekazywały łotewskie służby. W przestrzeń powietrzną wzbiły się samoloty pełniące misje w ramach Baltic Air Policing. Drona nad jeziorem zestrzelił rumuński pilot. Szczątki spadły w lesie kilkadziesiąt metrów od budynków mieszkalnych. Na razie nie ma doniesień o poszkodowanych osobach ani o zniszczeniach. Nie ma też informacji o innych dronach w estońskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej w części kraju, także w stolicy, ogłoszono alarm powietrzny. Ten alarm został już odwołany.
2: Rozszerzymy ten temat już za chwilę w Radiu RMF 24. Gościem Michała Zielińskiego będzie Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense 24. Jeszcze więcej informacji w naszej stacji w sieci.
5: Interesuje nas zdrowie.
2: Popularność smartwatchy czy opasek monitorujących ruch nieustannie rośnie. Naukowcy z Holandii przekonują, że wkrótce taka opaska może wykrywać zatrzymanie akcji serca i automatycznie wzywać pomoc. Te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, jak to miałoby działać?
6: No, kluczem jest nie tylko wykrywanie samego zatrzymania tętna, ale upewnienie się, że nie będzie fałszywych alarmów, które niepotrzebnie zabierałyby czas służbom ratowniczym. Dlatego Holendrzy wykorzystali algorytmy, które rozpoznają już zaburzenia akcji serca, które mogą prowadzić do zatrzymania, w tym migotanie komór czy często skurcz komorowy. Badania z udziałem 49 pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, u których w czasie rutynowych zabiegów medycznych celowo wywoływano groźne arytmie, pokazały, że technika optyczna mierząca zmiany przepływu krwi w nadgarstku wykrywała zatrzymanie akcji serca z imponującą skutecznością 92%. Technika wymaga oczywiście dalszych badań i certyfikacji, ale daje nadzieję, że w razie dramatycznych problemów pomoc przyjdzie w najkrótszym możliwym czasie.
2: Ten to serce ma jak dzwon. Polak Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata w 20-krotnym Ironmanie Continuous. Ten wynik pozostawał nieosiągalny od blisko 3 dekad. Podczas zawodów w Brazylii nasz człowiek z żelaza wystąpił w morderczej rywalizacji. Zdeklasował autora historycznego rezultatu z 1998 roku Litwina Widmantasa Urbonasa. Co się złożyło na ten sukces Polaka? 76 km pływania, 3600 km jazdy na rowerze oraz 844 km biegu. Wszystko w formule ciągłej. Topowy wynik: 412 godzin, 42 minuty, 27 sekund. Poprzedni był gorszy o ponad dobę. Czabański, Jurand o ciele i duszy z żelaza.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Nie wiem jak wy, ale ja tam czuję się super bohaterką, jak na przykład budzę się, nic mnie nie boli, wstałam prawą nogą.
5: Słuchacie stacji RMF 5.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Bogdan Zalewski, słuchamy.
2: Witam ponownie i zapraszam. W sprawie Zbigniewa Ziobry nie opuszczamy rąk, zapewnia Donald Tusk. A w czyich rękach są sprawy związane z amerykańskim pobytem byłego ministra sprawiedliwości? Dziennikarz RMF FM poda faktografię, która się kryje za deklaracjami premiera. Będą też nowe wieści o obronie przed dronem w Estonii i rozmowa z Bartkiem Ziemskim, dzielnym skialpinistą. Polski MSZ nie otrzymał dotąd odpowiedzi na skierowaną do ambasady Stanów Zjednoczonych notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Donald Tusk przyznał dzisiaj, że państwo polskie nie zawsze charakteryzuje się skutecznością w ściganiu, ale w tym przypadku będziemy bardzo konsekwentni, zapewnił premier.
3: Nikt nie może liczyć na rezygnację, na opuszczenie rąk przez nas, jeśli chodzi o ściganie, szczególnie tych odpowiedzialnych za złe rzeczy, którzy sprawowali kiedyś władzę w Polsce.
2: To deklaracja, a przypomnijmy fakty. W ubiegły wtorek Polska poprosiła o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na terytorium USA. W studiu w Warszawie dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, mimo braku odpowiedzi oficjalnej wiemy już całkiem sporo.
4: Ścigany w Polsce były minister trafił do Stanów Zjednoczonych dzięki pomocy ustępującej administracji Viktora Orbana. Dla Polski istotne jest, czy wyjechał w oparciu o wydany przez nią tak zwany genewski dokument podróży, bo jeśli tak, to obecne władze Węgier mogą go teraz unieważnić, a to ułatwiłoby jego ściganie. To jednak też nie będzie proste, bo nieoficjalnie wiemy także, że za ułatwieniem wjazdu Ziobry do USA stoi zastępca sekretarza stanu Christopher Landau. Czy działo się tak za wiedzą przełożonych Marco Rubio czy Donalda Trumpa jednak? Nie wiadomo. Stąd właśnie waga oczekiwanych oficjalnych wyjaśnień ze strony Amerykanów. W Polsce zaś gotowy jest już dotyczący Zbigniewa Ziobry wniosek ekstradycyjny, który ma trafić do USA natychmiast po uprawomocnieniu się postanowienia o jego aresztowaniu. Jedyny znany termin to w tej sprawie 8 września.
2: Minister obrony Ukrainy przeprosił za incydent i wyraził zadowolenie z powodu zestrzelenia drona, przekazał szef estońskiego resortu obrony Hanno Pevkur. Przypomnę, rumuński samolot F-16 pełniący misję w ramach natowskiej operacji Baltic Air Policing zestrzelił bezzałogowiec nad centralną Estonią. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada od początku zajmuje się tą sprawą. Uzyskałeś nowe informacje, Krzysztofie?
5: Zgadza się.
2: Gdzie są szczątki?
5: No, trwają poszukiwania, bo maszyna spadła w lesie na bagnisty teren. Nie wiadomo jeszcze, czy była uzbrojona, ale jeśli tak, czy ładunek wybuchowy eksplodował. Dron został trafiony koło miejscowości Kabla Kula. Świadkowie opowiadają o nisko lecących dwóch myśliwcach. Rozległ się głośny huk i zobaczyłem, jak dron spada z nieba. Gdy zbliżył się do ziemi, usłyszałem kolejny huk. Tak opisywał jeden z mieszkańców wsi. Nie ma jak dotąd doniesienia o poszkodowanych, ani o zniszczeniach na ziemi.
6: Co za historia.
2: Zaledwie kilka dni po zdobyciu Lhotse Bartek Ziemski wspiął się na najwyższy szczyt świata i z wierzchołka Mount Everest zjechał na nartach. Skialpinista jest już w bazie. W specjalnej rozmowie z radiem RMF24 przyznał, że początkowo tego nie planował, ale udało mu się kupić pozwolenie, więc spróbował.
7: Trochę spontan, trochę nie. Góry są koło siebie. Jak już się raz człowiek zaklimatyzuje, to bardzo dobrze wykorzystać sytuację. No i spróbować też drugą górę.
2: Na Everestie panuje już wiosenny tłok. Mnożą się komercyjne wyprawy. Ziemskiemu jednak w uniknięciu tłumu pomogła pogoda.
7: Przez północy był bardzo duży wiatr, co mi nie przeszkadzało. Natomiast komercyjne wyprawy pozawracały.
2: Bartek Ziemski ma na swoim koncie już 9 ośmiotysięczników. Co ważne, Polak działa bez dodatkowego tlenu i wsparcia szerpów. Niepocieszeni są kibice Arki Gdynia, przekonał się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Ich ukochana drużyna po porażce z Brukbek Termaliką Nieciecza straciła szansę na utrzymanie w Ekstraklasie. Fani gdyńskiego zespołu w przyszłym sezonie będą śledzili poczynania swoich piłkarzy w rozgrywkach w pierwszej ligi.
8: Co z tą Arką? No fajnie, gdyby drużyna z miasta tutaj grała na najwyższym szczeblu ligi.
9: Gdynia jest tutaj bardzo związana z klubem i tu jest dużo fanatyków i ludzi, którzy bardzo osobiście traktują ten klub i niestety tam brakuje pieniędzy. Trzeba tam chyba zwiększyć budżet.
8: Szkoda, bo no zawsze fajnie, jak przyjeżdża jednak Ekstraklasa do Trójmiasta.
10: Bardzo szkoda, bardzo żałuję. No niestety, nie zagrali tak, jak się spodziewałem. Kibice zawsze są z Arką.
2: Zawsze z Arką jest wierny stary Wiarus. Opuścić w potrzebie? Gdyni? Nigdy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Dżingiel wam kliknąłem, muzyka gra. Proszę bardzo, mikrofony włączone.
0: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Do studia faktów RMF FM.
2: Przy mikrofonie Bogdan Zalewski, witamy.
3: Kłaniam się nisko i zapraszam. Poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskim. Ratownicy ostrzegają, woda jest wciąż chłodna i apelują o rozwagę. 10 lat więzienia grozi byłej prezes Fundacji Orlen, ustalił dziennikarz RMF FM. Polak, Madziar, dwa bratanki. Z tradycyjnym przesłaniem do Polski przybył nowy premier Węgier. Peter Madziar jest już w Krakowie, zwiedza Wawel. Osiemnastolatek jest od rana poszukiwany na jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskiem. Niedługo do akcji wprowadzony zostanie robot podwodny. Służby przypominają, aby podczas wolnego czasu, wolnego relaksu pamiętać o kamizelkach ratunkowych.
4: Woda w mazurskich jeziorach ma 13-14 stopni. Jest to jeszcze dość chłodna woda. Pamiętajmy o tym, aby wybierając się popływać, pożeglować, mieć ze sobą na łodzi wszystkie środki asekuracyjne, ratunkowe pod ręką, a najlepiej przy silniejszych wiatrach na sobie. W wodzie o takiej temperaturze szybko tracimy siły, szybko dochodzi do wychłodzenia. Pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie tych, którzy z nami pływają.
3: Zwraca uwagę szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S7 w pobliżu węzła Tarczyn Północ koło Warszawy. Zablokowana jest jezdnia w stronę stolicy. Uważajcie po drodze, dokądkolwiek zmierzacie i słuchajcie stale radia RMF FM. Jest akt oskarżenia wobec byłej prezes Fundacji Orlen. Katarzyna R. jest podejrzana o wyrządzenie Fundacji szkody majątkowej w wysokości blisko 5 milionów złotych. Prokuratura regionalna w Warszawie skierowała go do sądu. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada poda teraz więcej szczegółów. Krzysztofie, w jaki sposób Katarzyna R. miała wyrządzić tę szkodę?
5: Według śledczych zatwierdziła pisemne sprawozdanie dotyczące sposobu wykorzystania darowizny przekazanej przez jej fundację, Fundacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, na realizację projektu Akademia Aktywności Obywatelskiej. Z ustaleń prokuratury wynika, że obdarowana fundacja wykorzystała przekazane 4 700 000 zł niezgodnie z celami. Sfinansowała z tych pieniędzy polityczną kampanię medialną w prasie i na billboardach. Zachęcała w niej do głosowania 4 razy na nie w referendum z października 2023 roku oraz w negatywnym świetle przedstawiała polityków ówczesnej opozycji. Katarzyna R. podczas śledztwa nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień.
3: Nowy premier Węgier, Peter Madziar, przybył do Krakowa. To prywatna część jego pierwszej oficjalnej zagranicznej podróży po zaprzysiężeniu. Polityk jest już na Wzgórzu Wawelskim. Tu zwiedzi katedrę i spotka się z metropolitą krakowskim, kardynałem Grzegorzem Rysiem. Po południu Madziar uda się pociągiem do Warszawy. Ma tam już w części oficjalnej zaplanowane rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. W czwartek ma jeszcze w planach wizytę w Gdańsku i rozmowę z Lechem Wałęsą. Szef węgierskiego rządu w poście w mediach społecznościowych napisał po polsku i węgiersku: Polak, Węgier, dwa bratanki. Przypomnijmy, że brzmi to wieloznacznie, bo Madziar znaczy Węgier.
1: Sekrety nauki w faktach RMF FM.
3: Kopernikus Festival 2026 to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń popularyzujących naukę. Rozpoczęło się w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Do końca tygodnia naukowcy będą opowiadać o badaniach na temat pochodzenia świata, ewolucji człowieka, ludzkiej świadomości i rozwoju sztucznej inteligencji. Najlepiej oczywiście być tam osobiście, ale całość można śledzić w internecie.
6: Wszystkie wydarzenia główne będą transmitowane, czyli te, które się dzieją w Muzeum Inżynierii i Techniki na głównej scenie, będą transmitowane na żywo na kanale Kopernikus na YouTubie. Codziennie transmisje każdego dnia pod innym linkiem, ale wszystkie zawsze transmisje będą wylistowane na naszym kanale YouTube. W opisie tych transmisji jest program, więc każdy może się włączyć o dowolnej godzinie, na te wydarzenie, na które ma ochotę oglądać, ale my oczywiście zapraszamy na wszystkie wydarzenia.
3: Zaprasza Łukasz Kwiatek, zapraszamy i my. Program Kopernikus Festival 2026 znajdziecie na rmf24.pl. Wszystko o obrotach sfer naukowych. A w kolejnych faktach opiszemy umiejętność nietoperzy, która i nam może się przydać. Nie, nie jest to spanie w pozycji wiszącej z głową w dół.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Jaka czeka nas w pogodzie środa? Środa taka od 19 do 22 stopni maksymalnie na termometrach. Spoko czy nie spoko? Mateusz.
2: Dawid, spoko nasz operator tutaj?
8: Oczywiście, że tak.
2: Super?
1: Spoko. No chyba, że nie lubimy deszczu, no to wtedy możecie być mniej zadowoleni, a deszcz możliwy na zachodzie kraju i na północy. Tutaj nawet burzowe chmury się szykują.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj. Do domu i biura. www.kajsaj.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: No właśnie, co z egzaminami na prawo jazdy? Mamy najnowsze wieści.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawia właśnie przez telefon z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem. Dowiedział się waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Tematem dyskusji szefów resortów jest decyzja o wstrzymaniu kolejnej rotacji amerykańskich wojsk, która wzbudziła duże zaniepokojenie w naszym kraju. Więcej na ten temat usłyszycie w kolejnych faktach RMF FM. Lech Wałęsa oraz Jerzy Buzek znaleźli się wśród 20 odznaczonych Europejskim Orderem Zasługi. Uhonorowano ich w czasie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
2: Przyjmuję to jako uznanie zwycięskiej walki Solidarności, na której czele stało.
3: Ludzie muszą widzieć, że Unia daje bezpieczeństwo, pracę i dobrobyt. I ludzie muszą wierzyć w Europę. A ta zawsze była silna wtedy, gdy potrafiła wyobrazić sobie lepszą przyszłość i wspólnie, solidarnie ją budować.
1: Mówili, odbierając odznaczenia, Lech Wałęsa i Jerzy Buzek. Europejski Order Zasługi to odznaczenie przyznawane przez instytucje Unii, honorujące osoby, które wniosły znaczący wkład w integrację europejską lub w promowanie i obronę europejskich wartości. No, chyba wszyscy wiemy, że nietoperze wykorzystują do swych polowań echolokację.
4: Do tej pory nie wiedzieliśmy, że po to, by ta echolokacja była jak najbardziej precyzyjna, stosują wyrafinowany mechanizm tłumienia szumu.
1: To zamieniamy się w słuch. W studiu Grzegorz Jasiński. Jak to ponownie działa, Grzegorzu?
4: Naukowcy z Uniwersytetu Doshisha w Japonii pokazali, że zwierzęta potrafią na bieżąco dostosowywać częstotliwość swoich sygnałów echolokacyjnych, by utrzymać odbierane echa w najbardziej czułym zakresie swojego słuchu. Aktywnie manipulują też ich częstotliwość, by wyciszyć szumy tła i uwydatnić sygnały pochodzące od potencjalnej ofiary, czyli zwykle owada.
1: A możemy tę metodę podpatrzeć jakoś, wykorzystać?
4: Tak, zrozumienie, w jaki sposób nietoperze aktywnie kształtują swoje środowisko akustyczne, by wyodrębnić właśnie istotne sygnały, może inspirować rozwój nowych systemów detekcji opartych na ultradźwiękach, sonarze czy radarze. Może też pomóc stworzyć doskonalsze systemy tłumienia szumów.
1: No dobrze, że u nas bez żadnych szumów informacyjnych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modem...
5: RMF 5.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM.
2: Anna Wachowska i Bogdan Zalewski, witamy.
1: Zapraszamy.
3: Kłaniamy się.
1: Aresztowano mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka.
3: Reporter RMF FM zdobył nowe informacje na temat tragedii w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem.
1: Szybko wysychają globalne zapasy ropy.
3: O widmie kryzysu energetycznego opowie nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej.
1: Kolejne pokolenia fanów z różnych krajów przybyły na koncert w Chorzowie.
3: Dziś wieczór z Metalliką. Jest 3-miesięczny areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tak zdecydował Sąd Rejonowy w Kętrzynie.
1: Fakty o 16 otwiera reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, jak sąd argumentował tę decyzję?
4: Sąd uznał, że zgromadzony na tym etapie śledztwa materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów. Według śledczych w sobotni wieczór jeden z podejrzanych miał spowodować u 13-latka ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Pozostała trójka miała mu w tym pomóc, goniąc chłopca i uniemożliwiając mu ucieczkę. Wszyscy odpowiedzą też za nieudzielenie pomocy i usiłowanie pobicia innego małoletniego. 3 bracia i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat zostali aresztowani na 3 miesiące.
1: Komercyjne zapasy ropy na świecie powoli się kończą.
3: Międzynarodowa Agencja Energetyki ostrzega, magazyny mogą stać się puste w ciągu już nie miesięcy, lecz tygodni. Wszystko przez zakłócenia w dostawach ropy w związku z blokadą cieśniny Ormus.
1: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. A co jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróci do normy?
5: Zapasy będą kurczyć się coraz to szybciej, ale nie oznacza to, że ropy za chwilę zabraknie zupełnie. Rzeczywiście zapasy się wyczerpują, ale te komercyjne oraz państw zrzeszonych w Międzynarodowej Agencji Energetyki.
6: Globalne zapasy ropy przekraczają 4 miliardy baryłek i oczywiście starczyłyby na zaledwie kilka tygodni, jeśli doszłoby do zastopowania całej produkcji.
5: A ta, jak uspokaja wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak, wynosi dziennie ponad 90 milionów baryłek. Jego zdaniem realne są dalsze podwyżki ceny ropy do poziomu 130 dolarów za baryłkę. Tak wysoki poziom prawdopodobnie ograniczyłby popyt na ropę, bo byłaby zbyt droga. Wtedy zapasy magazynowe zaczęłyby kurczyć się zdecydowanie wolniej.
3: Polska polityka to najnowsza programowa propozycja Radia RMF 24.
1: Doktor habilitowana Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w każdy wtorek komentuje i analizuje działania polskich polityków.
3: Barbaro, o czym dzisiaj usłyszymy?
7: A dziś w polskiej polityce będziemy rozmawiać o sprawie Zbigniewa Ziobry, bo wydaje się, że będzie to sprawa, która tworzy dużo wyzwań dla koalicji rządzącej. Będzie aspekt związany z relacjami ze Stanami Zjednoczonymi, z wyzwaniami wizerunkowymi i komunikacyjnymi, a będę to omawiać z moim dzisiejszym gościem. Będzie nim dr Tomasz Słupik z Uniwersytetu Śląskiego. Zatem czekamy na Was po godzinie 16. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Do posłuchania w naszej informacyjnej stacji.
3: Wystarczy wejść na stronę rmf24.pl i kliknąć Włącz Radio RMF 24.
1: Gwiazda w faktach RMF FM. Metallica zagra dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Do tej pory koncertowała już w naszym kraju kilkanaście razy.
3: Fani zespołu od rana widoczni są na ulicach Katowic i Chorzowa. Najpierw kupują pamiątki w specjalnym sklepie uruchomionym przy Spodku, a potem jadą na stadion.
1: Niektórzy całymi rodzinami.
8: Będzie dobry show.
9: To spełnienie marzeń?
8: Dla mnie jak najbardziej, spełnienie marzeń. Bo od lat czekałem, żeby przyjechali. Się doczekać nie mogłem. No i się udało.
9: Skąd jesteście?
10: Słowakia.
9: Specjalnie na Metallicę?
11: Ano, specjalnie na Metalliku jsme prišli.
9: Dlaczego się lubi ten zespół?
11: Kvôli synovi. Syn je veľký fanúšik Metalliky.
9: Rodzinnie?
11: Tak, áno.
9: To kto idzie bardziej na koncert? Tata czy dziecko?
12: Tata gościnnie. Tata typowo gościnnie jako obstawa, nic więcej. Widać nawet po ubiorze.
3: Tak, ano. Z sympatykami Metalliki w Katowicach rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
1: O powrocie do Polski legendy światowego metalu będzie też w faktach kulturalnych za pół godziny. Polecamy.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Środa bardzo ładny dzień, jeśli chodzi o słońce. Tak, jutro ma...
10: Co to są za rozmowy?
7: O pogodzie.
2: To chwileczkę, no to są ważne rzeczy. Jutro mamy naprawdę obiecane słońce w centrum, na południu, aha, na Podkarpaciu, nawet do 22 stopni.
7: Jakiś haczyk wyczuwam.
2: No, będzie deszczowo na Dolnym Śląsku, faktycznie, i burzowo, no na przykład na północy.
7: Od razu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: W lepszej połowie dnia nowe miejscówki na wakacje się szykują.
0: RMF 5.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Parlament Europejski będzie dzisiaj debatował o obecności amerykańskich żołnierzy w Europie.
2: Z wnioskiem o włączenie takiej dyskusji do agendy trwającej sesji plenarnej złożył Michał Kobosko.
3: Wiadomo, że taki sygnał pod tytułem Amerykanie wyjeżdżają z Polski, wyjeżdżają z Europy, no niestety, ale musi być odbierany, czy może być odbierany jako forma zachęty dla Rosji, żeby realizowała dalej idące plany agresji przeciwko krajom europejskim.
4: Jaki sygnał z Parlamentu Europejskiego zatem powinien pójść?
3: Chcemy, żeby to był sygnał solidarności europejskiej, jedności, wspólnego myślenia.
1: Usłyszał od polskiego eurodeputowanego w Strasburgu wysłannik RMF FM Paweł Konieczny.
2: Pożar trzcin i traw w miejscowości Izbiszcze w Podlaskiem.
1: To wieś położona na skraju Narywiańskiego Parku Narodowego.
2: Na miejscu jest obecnie 10 zastępów Straży Pożarnej. Dojeżdżają kolejne.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami.
2: Alerty obowiązują na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem, a także w części Pomorza, Warmii i Mazur, województwa kujawsko-pomorskiego, Podlasia i Mazowsza.
1: Lokalnie może spaść tam do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr będzie osiągał w porywach prędkość 65 km. Na godzinę.
5: To są fakty kulturalne w RMF FM.
2: W nich Magdalena Wojtoń o współczesnej wersji Hamleta w Stołecznym Teatrze Powszechnym. Witamy.
1: Witamy, Magdalena.
6: Akcja sztuki toczy się w rzeczywistości, w której najwyższą władzę stanowią państwa korporacje. Syn poprzedniego CEO firmy Dania powraca do firmy na pogrzeb ojca i dowiaduje się o przyczynach jego zgonu.
7: Hamlet jest jakiś uroczo naiwny w tym swoim konflikcie z tym światem, mówiąc o jakiejś niesprawiedliwości i o zepsuciu i zgniliźnie. Jakby dopiero tego dnia, którego to wygłasza, uświadomił sobie, że tak jest.
6: Opisywał reżyser Kamil Białaszek. Jeżeli w wakacje będziecie w Rzymie, warto odwiedzić Muzea Kapitolińskie i wystawę poświęconą aniołom. Nosi tytuł Posłańcy, Strażnicy i Wędrowcy. Wysublimowane istoty od starożytności do współczesności. Poświęcone jest pamięci papieża Franciszka. Już dziś wieczorem do Chorzowa wracają oni. Po 18 latach Metallica ponownie zagra na Stadionie Śląskim. Scena jest ustawiona na środku płyty stadionu, a publiczność będzie ją otaczać ze wszystkich stron. Zespół w najbliższych miesiącach zagra 16 koncertów w Europie. Jeżeli dziś będziecie w Chorzowie, bawcie się wspaniale.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 5.

Mettez trois notes de jazz.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Studia faktów RMF FM.
2: W studiu ponownie Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszamy.
3: Witamy. Amerykańska obecność wojskowa w Europie może być mniejsza w miarę jak europejski filar obronny staje się mocniejszy.
1: Tłumaczy ostatnie decyzje Waszyngtonu dowódca sił USA i NATO na naszym kontynencie generał Aleksus Grynkiewicz.
3: Ponadto minister Żurek o decyzjach w sprawie polityków PiS, Ziobry i Romanowskiego.
1: A na koniec angielska piłka.
3: Wycofanie 5000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych z Europy nie pokrzyżuje planów obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Zapewniał na konferencji prasowej w Brukseli najwyższy dowódca NATO, Amerykanin, generał Aleksus Grynkiewicz.
3: W miarę jak europejski filar wojskowy staje się coraz silniejszy, Stany Zjednoczone zyskują ograniczenie swojego kontyngentu. Skupiają się na tym, by zapewnić Sojuszowi te krytyczne, ważne zdolności, których Europejczycy jeszcze nie posiadają.
1: Wyjaśniał generał Grynkiewicz. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, potwierdza minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Prokurator generalny czeka teraz na rozstrzygnięcie sądu dotyczące tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy.
1: W faktach witamy reportera RMF FM Michała Radkowskiego.
4: Witam.
1: Jakie jeszcze plany wobec Zbigniewa Ziobry ma Waldemar Żurek?
4: Chcę ustalić, w jaki sposób 10 dni temu polityk PiS wjechał do Stanów Zjednoczonych, jaki ma tam status, a także kto i w jaki sposób udzielił mu zgodę na pobyt. W tej sprawie wystąpił do naszego MSZ i amerykańskiego ambasadora.
5: Na pewno będziemy też drogą dyplomatyczną ustalać, czy rzeczywiście Ziobro ma jakiś specjalny parasol polityczny w Stanach Zjednoczonych i dlaczego.
4: Waldemar Żurek zapowiedział też, że podejmie próbę unieważnienia paszportu Zbigniewa Ziobry. Jutro natomiast minister sprawiedliwości ma spotkać się z prokuratorem generalnym Węgier, by porozmawiać z nim o tym, gdzie może znajdować się teraz Marcin Romanowski.
3: Uzależnieniami behawioralnymi zajmiemy się w środowym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
1: Są one coraz częstszym problemem i są bardziej podstępne niż uzależnienie od substancji takich jak tytoń czy alkohol.
3: Kompulsywne jedzenie, zakupoholizm czy hazard mogą rozwijać się latami.
6: Pierwsze często konsekwencje to konsekwencje albo finansowe w przypadku na przykład pacjentów uzależnionych od hazardu, albo takie konsekwencje właśnie psychospołeczne, związane z zerwanymi relacjami. Zaczynam tracić dawne zainteresowania, pasje, problemy w pracy, problemy z koncentracją, z uwagą i wszystko zaczyna się kręcić wokół czynności.
7: Czy to jest tak, że tych uzależnień jest coraz więcej, bo mamy łatwiejszy dostęp, są na wyciągnięcie ręki. Nie muszę biegać po sklepach, tylko usiądę z telefonem i mogę robić zakupy. Też wydaje mi się, że nie jestem uzależniona od hazardu, bo nie poszłam do kasyna, a jednak mam to w telefonie.
6: Na przykład kupują i od razu anulują te zakupy, bo najbardziej atrakcyjny jest sam mechanizm kupowania, czyli to, że on mi daje jakąś chwilową ulgę, chwilową gratyfikację, reguluje emocje.
1: Tłumaczy psychoterapeuta uzależnień dr Roman Solecki.
3: A ze specjalistą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
8: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Czy wieczorem poznamy piłkarskiego mistrza Anglii?
3: Szanse na świętowanie mają kibice londyńskiego Arsenalu. O wszystkim może przesądzić mecz Wisienek z Obywatelami, czyli drużyny Bournemouth z Manchesterem City.
1: Na linii faktów Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
9: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witamy. Piłkarze z Manchesteru muszą wygrać, by zachować szansę na tytuł.
9: Tak, jeśli zremisują albo przegrają, to wieczorem Arsenal będzie mistrzem, a warto dodać, że londyński klub na taki sukces czeka 22 lata. Natomiast Manchester City ma przed sobą naprawdę bardzo trudne zadanie. Bournemouth notuje bowiem fantastyczną serię 16 meczów bez porażki w Premier League. Ostatnio przegrali 3 stycznia. No, chcemy do końca sezonu mieć jakieś opcje. Chcemy w ostatnim meczu z naszymi kibicami jeszcze o coś grać. Chcemy, by mecz z Aston Villą miał znaczenie. Ale żeby tak się stało, musimy wygrać z Bournemouth. Tak mówił trener Manchesteru City, czyli Pep Guardiola.
3: A o wyniku tego piłkarskiego starcia usłyszycie w wieczornych faktach sportowych.
1: A my słyszymy się o 17.30.
3: Punktualnie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: No i znowu pojawiły się żaluzje tak zwane na mapach pogodowych.
1: Żaluzje
2: czym
1: na
2: są
1: mapach?
2: Żaluzje? Już wyjaśniam, drodzy
1: bardzo
2: państwo.
1: Prosimy.
2: Tak, no my tu sobie żartujemy, że żaluzje to są oczywiście gęste mgły, ale żartów nie ma, kiedy trzeba przejechać nocną trasę, a te mgły pojawią się w Małopolsce, na Kielecczyźnie, na Mazowszu, na Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach. Generalnie uważajcie.
1: Jutro w ciągu dnia deszczowo na zachodzie kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Witamy was bardzo serdecznie.

0: really do.
1: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
2: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
1: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
2: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
1: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
2: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
1: Szczegóły na plejada.gcity.pl. Ale

0: od...
1: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
2: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
1: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
2: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
1: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
2: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
1: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Niewiele konkretów wynika z rozmowy telefonicznej wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem.
2: W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych szef MON pisze, cytujemy:
1: trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
2: Ten temat wróci w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
1: Gościem Joanny Górskiej będzie były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
2: Polecamy tę rozmowę. Koniec akcji służb na jeziorze Juksty koło Mrągowa na Mazurach. Strażacy znaleźli ciało poszukiwanego 18-latka.
1: Do tragedii doszło, gdy na jeziorze przewrócił się rower wodny, którym pływali 4 tegoroczni maturzyści z Mazowsza. Od Wawelu rozpoczęła się wizyta węgierskiego premiera w Polsce.
2: Peter Madziar spotkał się tam z kardynałem Grzegorzem Rysiem. W jego towarzystwie zwiedził wawelską katedrę.
1: Łączymy się od razu z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował u podnóża Wawelu przy ulicy Kanoniczej. Jest tam nasz reporter Maciej Sołtys.
2: Witamy Maćku. O czym Madziar mówił na Wawelu?
3: Przede wszystkim podkreślał wielowiekową przyjaźń między Polską i Węgrami. Zapowiedział też nowe otwarcie w stosunkach między naszymi krajami. Dlatego przyjechało ze mną kilku ministrów. Będziemy rozmawiać o kulturze czy infrastrukturze, ale też o rolnictwie, w której Polska bardzo się rozwinęła. Jest dobrej myśli, mówił Peter Madziar. Węgierski premier z Wawelu udał się na rynek główny. Około 18 natomiast wsiądzie do pociągu, którym pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy zaplanowano rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: I widmo podwyżek żywności na początek.
2: A zapraszam, Michał Zieliński, witamy.
5: Przed zeropą mocno podrożał gaz, to oznacza droższe nawozy, co mocno podnosi koszty produkcji rolniczej, więc jedzenie też może być sporo droższe. Komisja Europejska ma plan na rzecz nawozów, szczegóły zna Katarzyna Szymańska-Borgino.
6: Na dzisiaj brak konkretów, bo według Komisji Europejskiej rolnicy mają zapasy nawozów. Rezerwa kryzysowa to tylko 200 milionów euro na całą Unię, a jej wzmocnienie nastąpi dopiero latem. Ewentualne dopłaty muszą pochodzić z budżetów krajowych lub przesunięć w obecnych funduszach rolnych. Zapowiedzi dotyczące darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla zakładów azotowych i możliwego transferu tych środków do rolnictwa pozostają na razie bardzo ogólne.
5: Na pocieszenie kawa tanieje. Funt standardowej arabiki w Nowym Jorku kosztuje 2,60 dolara. Pół roku temu powyżej 4 dolarów. Od wojny na Bliskim Wschodzie, drogiej energii i transportu ważniejsza okazuje się być pogoda. W tym roku zbiory mają być sporo lepsze. Ceny paliw u nas znów w górę. Jutrzejsza maksymalna cena 95 będzie wyższa o 10, a diesla aż o 15 groszy niż dziś. Euro dzisiaj bez zmian 4,35 zł. Dolar w górę 3,67 zł. Na giełdzie w Warszawie wciąż trwa huśtawka. Dzisiaj czas na spadki. WIG 20 w dół ponad 1,5%. Władimir Putin właśnie wylądował w Pekinie. Podczas dwudniowych rozmów z Xi Jinpingiem ma wrócić temat budowy potężnego gazociągu Siła Syberii 2. Na razie Chiny i Rosja nie mogą się dogadać w kluczowej kwestii cen surowca w tym kontrakcie. Sosnowiec może wyznaczyć nowy standard maluszkowego przy narodzinach trzeciego dziecka oraz kolejnych w tym mieście. Rodzice mają dostać 10 000 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM.
2: A fakty o tej porze mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Prosimy.
1: Zapraszamy. Nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce.
3: Twierdzi wicepremier Kosiniak-Kamysz w lakonicznym wpisie po telefonicznej dyskusji z szefem Departamentu Wojny USA.
1: Buntuje się służba więzienna.
3: Pracownicy czują się oszukani przez rząd.
1: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
3: Gościem Joanny Górskiej jest były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
1: Informuje w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tuż po rozmowie z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem.
3: W faktach ponownie witamy dzisiaj reportera RMF FM Michała Radkowskiego.
4: Ponownie jestem, dzień dobry.
1: Co jeszcze napisał szef MON?
4: Jego wpis w serwisie X jest dość lakoniczny. Zapewnia w nim, że Pete Hegseth potwierdził mu, że nie zmienia się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski, a to brzmi bliźniaczo do przytoczonego przez was zdania, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w naszym kraju nie zapadła. Władysław Kosiniak-Kamysz pisze też, że Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. Są też kurtuazyjne zapewnienia o tym, że relacje wojskowe między Polską a Stanami są silne, a nasz kraj jest modelowym sojusznikiem. Takie zdanie miał wielokrotnie dziś usłyszeć podczas rozmowy z Pete'em Hegsethem, minister obrony.
1: Wielką manifestację w Warszawie zapowiadają funkcjonariusze służby więziennej.
3: Jak dowiedział się reporter RMF FM, 10 czerwca planują demonstrować głównie przed siedzibą Ministerstwa Finansów.
1: To protest przeciwko zmianom w wypłatach świadczeń mieszkaniowych, wynegocjowanych z końcem roku.
3: Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, usłyszałeś, że więziennicy czują się oszukani przez rząd.
5: Są wyjątkowo oburzeni, tym bardziej, że świadczenia mieszkaniowe w ustalonej w porozumieniu wysokości były im już wypłacane od początku roku. Nie godzą się na zmniejszenie tych kwot, mówił mi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski.
6: Przypomnę, że już wielu pobrało sobie różnego rodzaju hipoteki, płacąc tego świadczenia mieszkaniowego, między innymi właśnie kredyty, więc absolutnie związek zawodowy nie daje na to zgody.
5: Ze wstępnych wyliczeń związków wynika, że 16 tysięcy funkcjonariuszy straci na zapowiadanych przez resort finansów zmianach średnio po 300 zł miesięcznie, najwięcej w Kielcach po 500.
1: Fakty RMF FM. Zawsze na temat.
3: Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
1: Witamy.
7: Witamy, Joanna Górska. Dzień dobry i zapraszam na popołudniową rozmowę w RMF FM. Naszym gościem jest profesor Jacek Czaputowicz, były szef MSZ. Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
7: Panie profesorze, proszę powiedzieć, wizyta premiera Węgier po prostu zwyczajnie tylko miła, czy może strategicznie ważna dla przyszłości Europy?
8: Ciekawe i korzystne dla Polski, że premier Węgier wybrał nasz kraj na pierwszą wizytę. Na pewno to buduje prestiż i stwarza pewne nadzieje na poprawę relacji, ale ja zwróciłem też uwagę na taki aspekt, że pierwszą wizytę złożył w trybie prywatnym w byłym mieście Cesarstwa Austro-Węgierskiego, Krakowie. To dość ciekawe, że od tego zaczął.
7: A skąd taka...
8: Jest w Krakowie.
7: Nie, już teraz nie. Zaraz.
8: Ale to były pierwsze kroki.
7: Wsiadł do pociągu i rusza do Warszawy. Kolejna wizyta właśnie w Warszawie i później Gdańsk. A to, że to ciekawe?
8: Dlatego, że to jest taki wątek tej polityki historycznej węgierskiej. Te duże Węgry, odwołanie do historii. I myślę, że to ma ten też wymiar, że to jednak właśnie ta pewna kultura krakowska.
7: Tak, dlatego
8: może być taka kontynuacja tej polityki tożsamościowej i tak dalej.
7: Polak, Węgier, dwa bratanki, do szabli i do szklanki, oba zuchy, oba żwawi, niech nam Pan Bóg błogosławi, tak napisał na Twitterze, na X-ie Peter Madziar. Miło.
8: Bardzo miło, też uważam, że dobry taki aspekt, że on będzie w Warszawie na spotkaniu z prezydentem, a później taka bardziej część też prywatna, ale też taka otwarta w Gdańsku z premierem Donaldem Tuskiem, uznanie znaczenia Solidarności. Bardzo dobre gesty.
7: No a natomiast jutro nasz minister sprawiedliwości ma się spotkać z prokuratorem generalnym Węgier, by porozmawiać z nim o tym, gdzie może znajdować się Marcin Romanowski i jak doszło do tego, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych.
8: No, wydaje mi się, jest to dość oczywiste. No, administracja amerykańska uznała, że polski rząd, polskie władze są niewiarygodne, nie są w stanie zabezpieczyć sprawiedliwego procesu ministrowi Zbigniewowi Ziobro, udzielili mu gościny. Tak, no to też pokazuje stan naszych relacji.
7: Nie, ale wykorzystywanie wizyty Petera Madziara w Polsce do tego, żeby no, dowiedzieć się, jak do tego doszło, że ich już na Węgrzech nie ma.
8: No, nie wiem, czy to jest potrzebne. No przecież nie odpowiada za to premier Madziar. To są kwestie relacji polsko-amerykańskiej. Dlatego ta sprawa jest tak bardzo poważna. Bo to jest takie wotum nieufności dla rządu, ten fakt udzielenia gościny.
7: Czyli dostaliśmy od Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, policzek?
8: No przecież minister Radosław Sikorski z Węgier, gdy Węgry udzieliły gościny, odwołał ambasadora na znak protestu. Traktował to jako wrogi gest. Zamrożone zostały stosunki. No nie jest w stanie tego zrobić, bo Stany Zjednoczone są bardzo ważnym sojusznikiem. Też wymiar tego, czy znaczenie tej decyzji jest podobne. No, może by dobrze by było, gdyby odwołał chargé d'affaires Bogdana Klicha, bo może by dzięki temu naprawił polską dyplomację. No, musimy widzieć po prostu gest ten sam, takie same znaczenie, ale my inaczej podchodzimy do Stanów Zjednoczonych, bo to jest ważne państwo.
7: A jak Stany Zjednoczone traktują nas, biorąc pod uwagę to, że Zbigniew Ziobro w tej chwili przybywa w Stanach Zjednoczonych, a nasz minister sprawiedliwości zapowiada, że jest już gotowy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry?
8: No myślę, że on będzie oddalony. Ja nie wiem, co minister sprawiedliwości jedno mówi. Inną kwestią jest działanie premiera, ministra spraw zagranicznych, ministra obrony, bo przecież Stany Zjednoczone w międzyczasie wstrzymały relokację wojsk, 4000 żołnierzy. To jest bardzo poważny problem teraz. No, jesteśmy pogubieni w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi zupełnie. No, nie ma tutaj koordynacji. No, przecież Stany Zjednoczone to zrobiły świadomie. Możemy składać różne rzeczy, no składajmy, no, ale to nie, to musimy
7: ale
8: zrozumieć ten gest.
7: Rozmawiajmy. Trwa gorąca linia Warszawa-Waszyngton. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej, rozmawiał z sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych, no i na Twitterze napisał: trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszaniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Uspokaja właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Bardzo mnie niepokoi ten komunikat. On oznacza, że dlaczego? Nie ma decyzji, na przykład tak, jakie były nadzieje, że te 4000 żołnierzy nie przyjedzie, a na przykład zamiast tego jakieś będą przesunięte siły z Niemiec. Nic takiego nie ma. Czyli to jest takie przykrycie tego, mówię kolokwialnie, tego bardzo poważnego faktu, tej klęski dyplomatycznej. No jednak ograniczenia o 40% liczby żołnierzy amerykańskich w naszym kraju. No i te słowa, które pani przytoczyła, one no tutaj nic nie wskazuje na to, żeby ta decyzja miała być odwrócona szybko.
7: Czyli nie możemy być uspokojeni takim komunikatem?
8: No według mnie on jest niepokojący, dlatego że no, nie ma odniesienia się do głównego problemu. To znaczy, co z tymi żołnierzami?
7: A proszę powiedzieć, kto zawinił i jakie błędy ewentualnie zostały popełnione, że taki cios może Polska otrzymać?
8: Ja myślę, że to jest takie pęknięcie balonu, coś, taka jakościowa zmiana, przelanie czary goryczy, po prostu nie jesteśmy
7: bliski. Po której
8: bliskim
7: stronie?
8: No po naszej, to jest reakcja na naszą politykę, naszego rządu. Po prostu w każdym momencie staramy się ten kij w szprychy polityki amerykańskiej krytykujemy. No, są głosy, że to jest reakcja na słowa premiera Donalda Tuska, który ostatnio pouczał Stany Zjednoczone, że mają prowadzić rozważną politykę wobec Iranu. No to i Stany Zjednoczone do tej pory, moim zdaniem, jakby chroniły Polskę, krytykowały raczej Niemcy. A teraz, też ze względu na dobre stosunki na przykład z prezydentem, a teraz stwierdziły, że tego nie będą robić. I teraz te stosunki są takie, jakie są naprawdę, a nie takie jak ten balon o tym bliskim sojuszu polsko-amerykańskim został nadmuchany w Polsce.
7: Panie profesorze, ale my już nie jesteśmy strategicznym sojusznikiem i nie jesteśmy kimś, z kim opłaca się być?
8: Mi się wydaje, że z perspektywy Stanów Zjednoczonych nie jesteśmy, bo my odpowiadamy negatywnie na różne oczekiwania i prośby. Na przykład wstąpienie do Rady Pokoju w sprawie Strefy Gazy, żeśmy to obśmieli, rozmieszczenie baterii Patriot w jednym z państw arabskich dla obrony przed atakami, odpowiedzieliśmy negatywnie. No te słowa krytyki, że my nie będziemy podbierać żołnierzy niemieckich. I te nasze ciągle mówienie, że my Bóg wie ile płacimy, że tym żołnierzom, żeby oni tu byli, to jest wręcz obrażające dla Stanów Zjednoczonych, tak jakby oni tu byli do jakichś pieniędzy, albo że my ile my wydajemy tych pieniędzy na sprzęt wojskowy, nie wiadomo, czy on w ogóle będzie potrzebny i tak dalej. Bo to nie o to chodzi. Stany Zjednoczone oczekują sojuszu, to znaczy też jakiejś wspólnej polityki, wspólnych
7: wzajemności.
8: Interesów.
7: O tym będziemy rozmawiać już za chwilę w części internetowej. Bardzo serdecznie dziękuję słuchaczom Radia RMF FM. Dalsza część rozmowy w naszych mediach społecznościowych i na naszym kanale na YouTubie, gdzie pytanie między innymi, czy w tym konflikcie i w tym pożarze Polska, Stany Zjednoczone może pomóc prezydent Karol Nawrocki.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Dwanaście minut po 18:00. Lepsza połowa dnia jeszcze do 19:00.

0: kimkolwiek.
1: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
2: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
1: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
2: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
1: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
2: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
1: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Cała polska delegacja globalnej flotylli Sumut została zatrzymana przez izraelskie służby. To w sumie 3 osoby. Te informacje przekazał rzecznik polskiej sekcji tej organizacji Rafał Piotrowski. Wiadomo, że zatrzymani są w rękach władz izraelskich i są transportowani do jednego z izraelskich portów. Globalna flotylla Sumut wyruszyła w zeszłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Jesteśmy zupełnie pogubieni w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, komentował w popołudniowej rozmowie w RMF FM były szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Chodzi o umożliwienie wjazdu do USA Zbigniewowi Ziobrze oraz o wstrzymanie relokacji amerykańskich żołnierzy do Polski. I ta druga sprawa jest niepokojąca, mówił Czaputowicz, zwracając uwagę na ogólnikowość komunikatu po dzisiejszych rozmowach ministra obrony z szefem Pentagonu.
2: To jest takie przykrycie tego, mówię kolokwialnie, tego bardzo poważnego faktu, tej klęski dyplomatycznej, no jednak ograniczenia o 40% liczby żołnierzy amerykańskich w naszym kraju.
1: Cała rozmowa Joanny Górskiej z byłym szefem dyplomacji Jackiem Czaputowiczem jest na rmf24.pl. Dwie ciężarówki zderzyły się na drodze krajowej numer 74 w Świętokrzyskiem. Do kolizji doszło w pobliżu miejscowości Kostomłoty I. Chodzi o trasę Piotrków-Trybunalski-Kielce. I tam jedziecie wahadłowo. Uważajcie. A my z nowymi faktami wracamy o 19.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 5.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Razem faktów RMF FM o 19.
2: A fakty ma dla nas Anna Wachowska.
3: Wstrzymanie relokacji amerykańskich żołnierzy do Polski w ocenie byłego szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza. Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM mówi o efekcie działania naszego rządu. Na festiwalu w Cannes prezentacja filmów tych reżyserów, którzy są faworytami do Złotej Palmy. A na koszykarskim parkiecie walka o półfinał Orlen Basket Ligi. Niewiele jest konkretów po rozmowie telefonicznej wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem. I to jest najbardziej niepokojące, powiedział w popołudniowej rozmowie Jacek Czaputowicz, gość Joanny Górskiej. Joanna jest z nami. Powiedz, jak sygnały zza oceanu odbiera były minister spraw zagranicznych?
4: Jacek Czaputowicz mówi wprost o klęsce dyplomatycznej, której nic nie pomoże. Nawet prezydent Karol Nawrocki, gdyby chciał, bo jak twierdzi, pękła bańka strategicznego sojusznika, już się staną po prostu nie opłacamy.
5: Powinniśmy przede wszystkim przywrócić pobór, wziąć odpowiedzialność za to bezpieczeństwo, powiedzieć społeczeństwu prawdę. A my w oczach Amerykanów jesteśmy takim cwaniackim państwem, który nigdzie się nie angażuje, bo do tego nie chcemy być w misji na Ukrainie i tak dalej. I chcemy, żeby wszyscy nam zapewniali bezpieczeństwo.
4: A ta prawda, zdaniem byłego szefa dyplomacji, to odpowiednia liczba wojska i to wojska odpowiednio przeszkolonego. To mogłoby być wstępem do budowania stabilnego sojuszu.
3: W Parlamencie Europejskim trwa burzliwa debata dotycząca obecności amerykańskich wojsk na Starym Kontynencie. Przysłuchuje się jej w Strasburgu wysłannik RMF FM Paweł Konieczny, z którym się teraz łączymy.
6: Kłaniam się ponownie.
3: Jakie jest stanowisko Europarlamentu w tej sprawie?
6: No, jak mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, obecność wojsk USA leży w interesie obu stron, ale obecnie Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Michał Kobosko, inicjator dzisiejszej debaty, zwraca uwagę na znaczenie pobytu amerykańskich żołnierzy w Europie.
7: Jako czynnik odstraszający czy zniechęcający Rosję od realizacji jakichkolwiek agresywnych planów dalej idących niż obecna agresja na Ukrainę.
6: Przeciwni dyskusji na ten temat byli europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Adam Bielan za obecną sytuację wini polski rząd.
8: Mieliśmy do czynienia z wielicznymi prowokacjami antyamerykańskimi zarówno premiera Tuska, jak i ministra Sikorskiego. Aż wreszcie kilka tygodni temu premier Tusk oświadczył, że Polska nie chce żołnierzy amerykańskich, którzy będą opuszczać terytorium Niemiec.
6: Wskazuje Adam Bielan ze Strasburga, Paweł Konieczny.
9: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
3: Na Międzynarodowym Festiwalu w Cannes dziś dwa najnowsze filmy znanych reżyserów. Są oni uważani za faworytów tegorocznego konkursu. O kogo chodzi i o jakich produkcjach mowa? O tym prosto z Francji korespondent RMF FM Marek Gładysz.
10: Gwoździem krańskiego programu są dzisiaj Gorzkie Święta, komediodramat kultowego już hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara, który w przeszłości otrzymał już w Cannes między innymi nagrodę dla najlepszego reżysera. Był też już szefem jury, ale nigdy jeszcze nie zdobył Złotej Palmy. Zdanie francuskich mediów tegoroczni jurorzy mogą więc chcieć w cudzysłowie nadrobić to zaniedbanie. Światową premierę ma też dziś na festiwalu nowy dramat mieszkającego we Francji znanego rosyjskiego reżysera Andrieja Zwiagincewa pod tytułem Minotaur z wojną w Ukrainie w tle, wojną, przeciwko której ten twórca protestuje.
3: A na koniec tych faktów zaglądamy na koszykarskie parkiety. W Orlen Basket Lidze trwają ćwierćfinały. Po raz trzeci spotkały się drużyny Dzików Warszawa i Trefla Sopot. W faktach Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Witamy. Patryku, do przerwy Dziki lepsze o 3 punkty.
11: Dokładnie, 45-42. W pierwszej kwarcie Dziki wypracowały sobie nawet 11 punktów przewagi, no ale łatwo przyszło, łatwo poszło. Na początku drugiej kwarty Trefl te straty odrobił. Goście z Sopotu mieli jednak duże kłopoty z trafieniem do kosza. Trochę w trakcie meczu tę skuteczność poprawili. Dziki dobrze radzą sobie pod koszem Sopocian, ale z dystansu szło fatalnie. Jeden celny na 9 prób. Natomiast w ostatnich kilku sekundach tej pierwszej połowy udało się gospodarzom rzucić 2 celne trójki. Wieczorem w Dąbrowie Górniczej MKS podejmie jeszcze Legię Warszawa, która w razie zwycięstwa zostanie pierwszym półfinalistą.
3: Z Patrykiem Serwańskim połączymy się za godzinę w pierwszych dzisiejszego wieczoru faktach sportowych w RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Oho, są zastrzeżenia do poblisty, posłuchajcie.
13: No, Darku, jest nam, nie ukrywamy, trochę przykro, bo doszły nas słuchy.
0: RMF 5.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Stawia Anna Wachowska.
2: Jestem, zapraszam. Na początek przekażemy ważne dla kierowców informacje z tras Mazowsza. Szefowa unijnej dyplomacji o amerykańskich wojskach w Europie. Przytoczymy słowa, które padły w Europarlamencie. Połączymy się z korespondentem RMF FM, który o kulisach decyzji Pentagonu rozmawiał z żoną amerykańskiego żołnierza. Będą również fakty sportowe. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 12 między Radomiem i Zwoleniem na Mazowszu. W pobliżu Lwatki Królewskiej samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Zderzenie samochodu dostawczego z osobowym na warszawskim odcinku S2 między węzłami Ursynów Wschód i Wilanów zablokowany jest pas jezdni w stronę Terespola. Uważajcie. Wstrzymanie rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Polsce i Niemczech było do przewidzenia. Tak mówiła w czasie debaty w unijnym parlamencie szefowa dyplomacji wspólnoty Kaja Kallas. Wezwała też do tego, by Europa wzięła odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.
3: Korespondenci RMF FM, najbliżej faktów.
2: Wyjazd mojego męża do Polski został odwołany w zeszłym tygodniu, powiedziała korespondentowi RMF FM żona amerykańskiego żołnierza, który miał wziąć udział w rotacyjnym rozmieszczeniu wojsk w naszym kraju. Jak podkreśliła, publiczne komunikaty Pentagonu nie pokrywają się z tym, co żołnierzom przekazano, ani z momentem, w którym ich o tym poinformowano. Paweł Żuchowski na linii faktów. Witamy, Pawle. Co jeszcze usłyszałeś?
4: Dzień dobry. Żona amerykańskiego żołnierza zaznaczyła, że jej mąż oraz jego koledzy przygotowywali się do wyjazdu od wielu miesięcy. Część sprzętu została już wcześniej przetransportowana, a żołnierze byli w końcowej fazie szkolenia. Według jej relacji część wojskowych dowiedziała się o odwołaniu wyjazdu z portali informacyjnych poświęconych wojsku, podczas gdy inni zostali poinformowani przez przełożonych dopiero po publikacjach medialnych. Żołnierze mieli dzwonić do siebie nawzajem, pytając, czy podawane informacje są prawdziwe, ponieważ trudno było im w nie uwierzyć. Niektórzy wojskowi mieli już podpisane umowy na wynajem swoich mieszkań na czas pobytu poza granicą USA. Do tej pory nie przedstawiono im powodów odwołania wyjazdu. Relacja ta wydaje się przeczyć informacjom przekazywanym przez Pentagon. Nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili, a przedstawianie jej w taki sposób byłoby niezgodne z prawdą, przekazał mi wczoraj pełniący obowiązki rzecznika Pentagonu Joel Valdez. Ja dzisiaj ponownie wysłałem pytania do Pentagonu, ale odpowiedzi nie otrzymałem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Strażakom udało się opanować pożar traw i trzcin w pobliżu miejscowości Ibiszcze w gminie Choroszcz w Podlaskiem. Na miejscu jest 15 zastępów. Pożar objął obszar około 10 hektarów. Nie ma zagrożenia dla żadnych zabudowań. Sztuczna inteligencja nie dała rady. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje wolontariuszy do odczytywania starodruków i manuskryptów. Okazuje się, że ludzka para rąk i oczu jest dużo bardziej efektywna od tych cyfrowych.
5: W gabinecie rękopisów pracuje 4 osoby, a zbiory mamy od średniowiecza do współczesności w kilkunastu językach, co najmniej i w kilku alfabetach. Nie mamy tyle czasu, żeby sami poświęcić się tej pracy. Zapraszamy chętnych do tego, żeby nam pomogli. Odbywa się to w ten sposób, że stworzona została platforma, na którą wrzucane są skany. Jest instrukcja, jak takie transkrypcje robić.
2: Tłumaczy dr Agnieszka Fabiańska, kierownik Gabinetu Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Za chwilę w RMF FM przegląd wydarzeń sportowych, a za godzinę spotka się z wami Katarzyna Podraza. Dobrego wieczoru.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Kontuzja krzyżuje plany Alcaraza. Na fakty sportowe w RMF FM.
0: RMF 5.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gct.pl.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Moja Katarzyna Podraza, dobry wieczór, witam.
2: Dobry wieczór, zapraszam. To tylko opóźnienie, nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, przekazał wiceprezydent J.D. Vance, komentując sprawę wojsk USA w Polsce. To jeszcze mówił? Posłuchajcie amerykańskiego korespondenta RMF FM. Dowiecie się także, kto stoi za serią podpaleń lasów w okolicach Radzenia Podlaskiego w Lubelskiem. A w faktach sportowych skandal w angielskim futbolu. Opóźnienie rozmieszczenia wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce nie oznacza redukcji ich obecności, powiedział w czasie konferencji prasowej w Białym Domu wiceprezydent USA J.D. Vance. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że ostateczna decyzja nie zapadła. Podkreślał, że to tylko opóźnienie, nie kara dla Polski. Mówił, że USA kochają Polskę i Polaków. Tłumaczył, że to nie redukcja, a standardowe opóźnienie w rotacji, jakie może czasem się wydarzyć. Ale dodał też, oto fundamentalny problem. Polska jest w stanie obronić się przy dużym wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy. Mówimy o przesunięciu części zasobów w sposób, który maksymalizuje bezpieczeństwo Ameryki. Nie sądzę, żeby to było złe dla Europy. To zachęca Europę do wzięcia większej odpowiedzialności. Stany Zjednoczone nie mogą być żandarmem świata, dodał wiceprezydent. Vance powiedział, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została podjęta. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Ministerstwo Finansów USA nałożyło sankcje na 4 działaczy powiązanych z flotylą zmierzającą do Strefy Gazy. Minister Scott Bessent nazwał tę flotylę prohamasowską. Jak dodał, próba przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy to absurdalna próba podważania postępów prezydenta Trumpa w budowaniu trwałego pokoju w regionie. Rzecznik polskiej sekcji globalnej flotylii Sumut Rafał Piotrowski twierdzi, że 3 członków polskiej delegacji zostało zatrzymanych przez izraelskie służby. Dodał, że siły te zatrzymały mały 47 z 48 łodzi płynących do palestyńskiej enklawy. Niektóre z nich miały zostać ostrzelane.
4: Fakty z Lubelszczyzny.
2: Niedoszły strażak został aresztowany za podpalanie lasu w okolicach Radzynia Podlaskiego na Lubelszczyźnie. Namierzony przez policję 37-latek miał celowo wzniecać ogień na przełomie kwietnia i maja. Ostatni pożar miał wywołać w zeszły piątek, mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
5: Ze względu na panujące wówczas warunki atmosferyczne wywołane przez sprawcę pożary stwarzały realne ryzyko rozprzestrzeniania się ognia na dalsze obszary leśne. W toku przesłuchań przed policją i prokuratorem podejrzany przyznał się do dokonania 6 podpaleń. Z kolei podczas posiedzenia aresztowego w sądzie zmodyfikował swoje wyjaśnienia, przyznając się jedynie do 4 takich czynów.
2: Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Kończy się tegoroczny maraton maturalny. Z zadowolonymi abiturientami z Gdyni rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
6: Generalnie się dobrze czujemy. Tutaj w naszej grupce wydaje nam się, że w miarę dobrze nam poszło. Niesamowicie się czujemy, że nie musimy już chodzić jutro do szkoły. To jest na serio niesamowite uczucie. Możemy wyrzucić wszystkie podręczniki i wszystkie notatki. Nareszcie jesteśmy wolni, można tak powiedzieć.
7: Bardzo dobrze poszło. To się matura była z fizyki w porównaniu do, powiedzmy, poziomów trudności innych matur naprawdę bardzo prosta.
8: Czyli taki prezent na koniec.
9: Też tak uważam, to akurat myślę, że bardzo dobre zwieńczenie.
2: Dziś, jak słyszeliście, odbyły się egzaminy z fizyki, ale też z języka hiszpańskiego. Jutro rozszerzony język polski i włoski, a w czwartek ostatnie egzaminy dwujęzyczne. Trzymamy kciuki.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF 5.
1: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Kogo tam przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam. Na początek komentarze dotyczące zawirowań wokół wojsk USA w naszym kraju. Posłuchajcie opinii najwyższego dowódcy NATO Aleksusa Grynkiewicza i byłego szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza. Usłyszycie też, co w sprawie Zbigniewa Ziobry planuje Waldemar Żurek.
4: Chcielibyśmy, żeby sąd szybciej to rozpoznawał.
3: Sezon na truskawki, czas zacząć.
5: Sam zapach, wygląd.
3: Najwyższy dowódca NATO Aleksus Grynkiewicz powiedział, że decyzja USA o wycofaniu amerykańskich sił z Europy, czyli łącznie 5000 żołnierzy, nie podważy planów obronnych sojuszu w regionie. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze usłyszałaś?
6: Amerykański generał wyjaśnił, że rosnąca siła militarna Europy pozwala Stanom Zjednoczonym na stopniowe ograniczanie swojej obecności. Wyjaśnił, że Amerykanie chcą skupić się na dostarczaniu kluczowych zdolności, których Europejscy sojusznicy wciąż nie posiadają. Sojusznicy budują swoje zdolności wojskowe, więc Stany Zjednoczone mogą wycofać swoje i wykorzystać je do innych globalnych priorytetów. Amerykański dowódca potwierdził, że konsultował się dzisiaj z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Kukułą oraz szefami obrony państw bałtyckich w sprawie ewentualnych korekt w rozmieszczeniu sił na flance wschodniej.
3: Wstrzymanie rotacji brygady pancernej do naszego kraju to może być kara amerykańskiej administracji dla polskiego rządu, mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
7: Po prostu w każdym momencie staramy się ten kij w szprychy polityki amerykańskiej krytykujemy. No, są głosy, że to jest reakcja na słowa premiera Donalda Tuska, który ostatnio pouczał Stany Zjednoczone, że mają prowadzić rozważną politykę.
3: Cała rozmowa Joanny Górskiej z byłym szefem dyplomacji Jackiem Czaputowiczem jest na rmf24.pl. Temat amerykańskich wojsk w Polsce pojawi się także w naszych porannych rozmowach w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie Mariusz Błaszczak, były szef MON w rządach Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei 8:02 Tomasz Terlikowski będzie zadawał pytania Joannie Kluzik-Rostkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Wy również możecie to zrobić poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. Zapraszamy. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jest gotowy. Ogłosił to dziś minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak dodał, teraz kolejne rozstrzygnięcie sądu dotyczące tymczasowego aresztowania. Na to jednak trzeba poczekać aż do 8 września. Dopiero na ten dzień wyznaczono posiedzenie.
4: Chcielibyśmy, żeby sąd szybciej to rozpoznawał. Na pewno będziemy też drogą dyplomatyczną ustalać, czy rzeczywiście Ziobro ma jakiś specjalny parasol polityczny w Stanach Zjednoczonych i dlaczego. Jeżeli Ziobro wyjechał na tym paszporcie konwencyjnym genewskim, to my będziemy starali się ten paszport unieważnić. Zobaczymy wtedy, jaki Ziobro będzie miał status w Stanach Zjednoczonych.
3: A jutro minister sprawiedliwości ma spotkać się z prokuratorem generalnym Węgier, by porozmawiać z nim o tym, gdzie może znajdować się teraz drugi z uciekinierów, również poseł PiSu, Marcin Romanowski. On, podobnie jak Ziobro, ma postawione zarzuty w śledztwie dotyczącym funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości.
0: Pyszne fakty w RMF FM.
3: Na targowiskach coraz śmielej pojawiają się polskie truskawki. Niektóre jeszcze spod tuneli, niektóre już wygrzane majowymi promieniami słonecznymi. Słońca ostatnio jest mało, więc truskawki są drogie. Nawet 28 zł za kilogram. To ceny z ulicy Targowej w Lubinie. Kupujących nie jest dużo, ale tęsknota za smakiem wygrywa z uczuciem, że jeszcze jest drogo.
8: Trochę drogo jeszcze.
9: Będzie taniej.
8: Ale już się chciało tych truskawek.
9: A, no każdy już by chciał coś nowego.
8: Stęskniła się pani za truskawkami?
9: Jeszcze raz kupuję dzisiaj. Jakby nie, to bym nie kupowała. Jedno jadłam już.
8: Brakowało tego smaku?
9: No na pewno, wie pan. No, sam zapach, wygląd. No, już się jabłka czy czas banany, to już się znudziły. Teraz potrzebne są sezonowe owoce.
3: A lubelski stragan odwiedził reporter RMF FM Dominik Smaga. Czy będzie taniej? Spytamy o to w kolejnych faktach.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Na ostatnie już dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Proszę na fakty o 23 w RMF FM, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Tragiczny finał poszukiwań na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Ratownicy wyłowili ciała 18-latka. Wciąż bez ostatecznych decyzji w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Posłuchajcie, jak ta sprawa komentowana jest za oceanem. O potrzebie powrotu do normalności mówił w Krakowie premier Peter Madziar. Arsenal Londyn po 22 latach mistrzem Anglii. Koniec akcji służb na jeziorze Juksty koło Mrągowa na Mazurach. Strażacy znaleźli ciało poszukiwanego 18-latka. Ze szczegółami w faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
3: Ciało znaleziono około 100 metrów od brzegu na głębokości 24 metrów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że czterech tegorocznych maturzystów z województwa mazowieckiego chciało wypocząć na Mazurach. Rano wypłynęli na jezioro rowerem wodnym. On się przewrócił. Wszyscy wpadli do wody. Dwóch dopłynęło do brzegu, jeden trzymał się cały czas roweru i podjęli go ratownicy. Policja sprawdzać teraz będzie, skąd młodzi mężczyźni mieli rower wodny i przede wszystkim, czy był on wyposażony w środki ratunkowe.
2: Nie milkną komentarze w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Jak podawaliśmy w faktach, Stany Zjednoczone nie podjęły jeszcze ostatecznych decyzji w sprawie rotacji Brygady Pancernej do Polski. Jej wstrzymanie, jak mówił dziś wiceprezydent USA J.D. Vance, nie jest karą, a jedynie opóźnieniem, a Polska jest w stanie się obronić z pomocą USA. Wcześniej dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, powiedział, że kraje regionu dokonały postępów i dlatego USA mogą dokonać zmian w rozmieszczaniu swoich sił. Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM na linii. Pawle, przytoczmy jego słowa.
4: Wskazał, że od rozpoczęcia rotowania amerykańskich sił w 2022 roku kraje regionu, w tym Polska, dokonały ogromnych postępów. Krótko mówiąc, zbrojąc się, będąc wzorowym sojusznikiem, kupując amerykański sprzęt, wydając prawie 5% PKB na zbrojenie, zbudowaliśmy swoje zdolności. Chciałoby się powiedzieć, że teraz spotkała nas nagroda. Sojusznik nas może opuścić. Generał powiedział też, że decyzja USA o wycofaniu z Europy brygady pancernej, czyli łącznie 5000 żołnierzy, nie osłabi planów obronnych sojuszu w regionie. Grynkiewicz, który spotkał się z dowódcami wojskowymi z krajów NATO, dodał, że europejscy sojusznicy i Kanada przejmą większą odpowiedzialność za konwencjonalną obronę w Europie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: I wracamy do kraju. Od złożenia kwiatów przed pomnikiem świętego Jana Pawła II i zwiedzania katedry wawelskiej Peter Madziar rozpoczął swoją wizytę w Polsce. Węgierski premier w czasie pobytu w naszym kraju odwiedzi trzy miasta: Kraków, Warszawę i Gdańsk. Jak mówił na Wawelu, liczy na nowe otwarcie w relacjach z Polską. Trzeba powrócić do normalności. Trzeba mówić o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli. Mamy do tego mnóstwo narzędzi, mamy Czwórkę Wyszehradzką, mamy tradycję naszych kontaktów. Jestem pewien, że szybko możemy wrócić do tego światłego okresu, mówił węgierski premier. Z Krakowa Peter Madziar pociągiem pojechał do Warszawy. Teraz fakty ze świata sportu. Piłkarze Manchesteru City zremisowali na wyjeździe z Bournemouth 1-1 w przedostatniej 37. kolejce Premier League. Ten wynik oznacza, że Arsenal Londyn po 22 latach został mistrzem Anglii. Kanonierzy będą świętować tytuł w niedzielę po meczu z Crystal Palace.
5: Fakty i pieniądze w RMF FM.
2: Niemal 30 zł za kilogram. Tyle trzeba płacić za truskawki na targowisku w centrum Lublina. Szybko ta cena się nie zmieni?
6: Na razie jest drogo i mało.
7: Ceny są 28,20.
6: 25 i 28 zł.
8: 25 zł.
9: Będzie taniej?
8: Pewnie będzie.
6: Za dwa tygodnie może będzie taniej. Wszystko zależy od pogody.
9: Do 10 zł za kilogram zajdą?
7: Nie, na pewno nie.
6: Myślę, że to tak będzie takie minimum.
2: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga od plantatorów na ulicy Targowej w Lublinie. My mamy nadzieję, że ceny truskawek jednak spadną. Czekamy na Was z nowymi faktami RMF FM. O północy usłyszycie o skandalu w Scotland Yardzie. Bądźcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Cześć! Witamy w kolejnym odcinku Historii dla Dorosłych, czyli podcastu...
0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy fakty RMF FM. Przedstawi je Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zaczniemy od pilnych informacji dla kierowców. Problemy z przejazdem w Wielkopolsce. W faktach także polityczny pad w sprawie odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji WSI. Prezydent ma problem.
3: Pan premier nie da żadnej kontrasygnaty, bo to jest bezsensowny pomysł.
2: A na koniec skandal w Scotland Yardzie. Jedna osoba ranna w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce. Na odcinku Chodzież-Oborniki w Budzyniu zderzyły się auto osobowe i motocykl. Droga jest zablokowana. Kierowcy, duży wzrost cen maksymalnych na stacjach paliw. Dzisiaj za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł. 52 grosze. To o 10 groszy więcej niż wczoraj. Podwyżka także dla kierowców tankujących olej napędowy. Górny limit wyniesie równie 7 zł. To 15 groszy w górę. USA wstrzymały się na razie ze wznowieniem ataków na Iran. Donald Trump powiedział, że Teheran czasu na zawarcie porozumienia ma 2-3 dni lub do początku przyszłego tygodnia. Trump powiedział dziennikarzom, że był zaledwie o godzinę od wydania rozkazu uderzenia wojskowego na Iran. Ostatecznie, jak stwierdził, wstrzymał atak, ponieważ otrzymał pilną prośbę od sojuszników z Bliskiego Wschodu o przyznanie kilku dodatkowych dni ze względu na rzekomą gotowość Teheranu do zawarcia rozsądnego porozumienia. Nie wykluczył jednak, że konieczne będzie wznowienie ataków na Iran, bo jak oświadczył, być może reżim w Teheranie potrzebuje ciosu, by zmienić swoje stanowisko negocjacyjne. Odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji WSI stoi pod dużym znakiem zapytania. Jak dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM, nie będzie kontrasygnaty premiera pod wnioskiem o odtajnienie dokumentu. O szczegółach dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Jeszcze w 2007 roku, kiedy prezydent Lech Kaczyński odtajnił sam raport, wówczas kontrasygnatę złożył ówczesny premier Jarosław Kaczyński. Dziś upublicznienie aneksu do raportu także potrzebuje podpisów prezydenta i szefa rządu, co potwierdził mi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
5: Prezydent idzie ścieżką ustawy, czyli postępuje zgodnie z konkretnymi elementami tej procedury zapisanymi w ustawie.
4: Przedstawiciele koalicji rządzącej mówią wprost, nikt nie będzie się pod tym podpisywał.
3: Pan premier nie da żadnej kontrasygnaty, bo to jest jakiś kompletnie bezsensowny pomysł.
4: Usłyszałem od posła Dariusza Wieczorka z Lewicy.
6: Fakty z Warmii i Mazur.
2: 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat zostało aresztowanych w związku ze śmiercią 13-letniego Mikołaja. Jego ciało znaleziono w sobotni wieczór w miejscowości Arklity w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Jak swoją decyzję argumentował sąd? O tym powie reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
7: No, sąd uznał, że materiał dowodowy wskazuje, że mężczyźni faktycznie mogli mieć związek ze śmiercią chłopca. Według śledczych w sobotni wieczór jeden z podejrzanych miał spowodować u 13-latka ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, bijąc go rękami i nogami. Pozostała trójka miała mu w tym pomóc, goniąc chłopca i uniemożliwiając mu ucieczkę. Wcześniej miało dojść też do jakiejś kłótni, awantury. Wszyscy odpowiedzą za nieudzielenie pomocy i usiłowanie pobicia innego małoletniego. Trzej bracia i ich szwagier zostali aresztowani na 3 miesiące.
2: W faktach teraz Wielkopolska. Dramatyczne chwile rozegrały się wczoraj na lotnisku w Michałkowie. Na szczęście w czasie awaryjnego lądowania lekkiego samolotu pilot i pasażer nie odnieśli obrażeń.
8: Powodem była usterka przedniego koła maszyny. Na pokładzie znajdowały się 2 osoby. Strażacy zabezpieczyli teren lotniska, pozostawali w gotowości, podczas gdy pilot krążył nad lotniskiem, wytracając paliwo z maszyny. Ostatecznie awionetka bezpiecznie wylądowała, a pilot i pasażer opuścili pokład o własnych siłach.
2: Przekazał RMF FM aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Skandal w Scotland Yardzie. Uzbrojeni policjanci, których zadaniem była całodobowa ochrona zamku w Windsorze, mieli regularnie sypiać na służbie. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
9: Wewnętrzne dochodzenie Scotland Yardu objęło już blisko 30 mundurowych. Wszyscy oni służą w elitarnym Wydziale Ochrony Rodziny Królewskiej. To specjalnie przeszkoleni i stale uzbrojeni funkcjonariusze, którzy odpowiadają bezpośrednio za życie brytyjskiego monarchy. Sygnały o tym, że że strażnicy zamiast patrolować zamkowe korytarze i teren wokół Windsoru, po prostu spali na służbie, docierały do dowództwa od dłuższego czasu. Czarę goryczy przelały jednak skargi dworzan, zaniepokojonych takim niefrasobliwym zachowaniem ochroniarzy.
2: Odliczamy czas do kolejnych faktów. O pierwszej zabierzemy Was na jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń popularyzujących naukę. To krakowski Kopernikus Festiwal. Już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ale że regularnie sypiać na służbie podczas ochrony zamku?
0: RMF 5.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

wielkie emocje, wykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: W tym te dotyczące naszego kraju przedstawi je Katarzyna Podraza.
2: USA zmniejszają pulę zdolności wojskowych do wykorzystania w razie kryzysu w Europie. Do takich informacji dotarła agencja Reutera. I od nich zaczynamy. Potem ostrzeżenia Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Chodzi o rekordowe tempo kurczenia się komercyjnych zapasów ropy. W tych faktach też zaproszenie do Krakowa. Copernicus Festival wystartował. Administracja prezydenta Donalda Trumpa planuje poinformować NATO o zmniejszeniu puli zdolności wojskowych, które USA mogłyby wykorzystać jako pomoc europejskim państwom sojuszu w razie poważnego kryzysu, podała agencja Reutera. Według informatorów agencji zmiany miałyby dotyczyć ram znanych jako NATO Force Model, które określają, które siły mogłyby zostać aktywowane w razie konfliktu lub innego poważnego kryzysu, jak atak na państwo członkowskie NATO. Chociaż dokładny skład tych sił w czasie wojny jest ściśle strzeżony tajemnicą. Według cytowanych przez agencję Reutera źródeł, Pentagon zdecydował się znacznie ograniczyć swoje zaangażowanie. Jak podał przed chwilą rzecznik Pentagonu, USA zmniejszają liczbę zespołów bojowych BCT w Europie z 4 do 3. Rozmieszczenie wojsk USA w Polsce będzie opóźnione. Reuters napisał, że przesłanie skierowane do państw sojuszu jest konkretnym dowodem na to, że administracja Trumpa realizuje politykę konieczności przejęcia przez Europę odpowiedzialności za obronę konwencjonalną kontynentu. Komercyjne zapasy ropy na świecie powoli się kończą. Międzynarodowa Agencja Energetyki ostrzega. Magazyny mogą stać się puste w ciągu już nie miesięcy, lecz tygodni. Wszystko przez zakłócenia w dostawach ropy w związku z blokadą cieśniny Ormus. Co jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróci do normy? O tym więcej dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Zapasy będą kurczyć się coraz to szybciej, ale nie oznacza to, że ropy za chwilę zabraknie zupełnie. Rzeczywiście zapasy się wyczerpują, ale te komercyjne oraz państw zrzeszonych w Międzynarodowej Agencji Energetyki.
4: Globalne zapasy ropy przekraczają 4 miliardy baryłek i oczywiście starczyłyby na zaledwie kilka tygodni, jeśli doszłoby do zastopowania całej produkcji.
3: A ta, jak uspokaja wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak, wynosi dziennie ponad 90 milionów baryłek. Jego zdaniem realne są dalsze podwyżki ceny ropy do poziomu $130 za baryłkę. Tak wysoki poziom prawdopodobnie ograniczyłby popyt na ropę, bo byłaby zbyt droga. Wtedy zapasy magazynowe zaczęłyby kurczyć się zdecydowanie wolniej.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Od dziś w całej Unii Europejskiej będzie obowiązywał rozporządzenie dotyczące najmu krótkoterminowego. Będzie ono wymagało dostosowania krajowego prawa, czemu ma służyć nowelizacja ustawy o usługach hotelarskich. Do czasu jej uchwalenia przedsiębiorcy mają się nie martwić konsekwencjami. Dla osób z branży turystycznej to nie są dobre wiadomości, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Cieszą się oczywiście właściciele apartamentowców, te, które nowych rozwiązań, głównie wynikających z prawa budowlanego i przepisów PPOŚ, nie zniosą i po prostu będą musieli przekwalifikować swoje apartamenty krótkoterminowego wynajmu na długoterminowy wynajem, a niektórzy w ogóle wycofać z rynku. Ci się cieszą, mają podarowane prawdopodobnie wakacje 26, natomiast duża większość rynku, czyli profesjonalni przedsiębiorcy, którzy dzielą się nie tylko taksą klimatyczną, ale i podatkiem od nieruchomości, się nie cieszą, ponieważ cały czas utrzymuje to stan braku solidarności w ramach odpowiedzialności przed polskim fiskusem.
2: Rozporządzenie miało zlikwidować tak zwaną szarą strefę najmu, w której właściciele apartamentów zarabiali na wynajmie, ale nie płacili podatków. Copernicus Festival 2026, jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń popularyzujących naukę, rozpoczęło się w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Do końca tygodnia naukowcy będą opowiadać o badaniach na temat pochodzenia świata, ewolucji człowieka, ludzkiej świadomości i rozwoju sztucznej inteligencji. Najlepiej oczywiście być tam osobiście, ale całość można śledzić w internecie.
7: Wszystkie wydarzenia główne będą transmitowane, czyli te, które się dzieją w Muzeum Inżynierii i Techniki na głównej oświetlenie. Będą transmitowane na żywo na kanale Kopernikus na YouTubie. Codziennie transmisje każdego dnia pod innym linkiem, ale wszystkie zawsze transmisje będą wylistowane na naszym kanale YouTube. W opisie tych transmisji jest program, więc każdy może się włączyć o dowolnej godzinie, na te wydarzenie, na które ma ochotę oglądać, ale my oczywiście zapraszamy na wszystkie wydarzenia.
2: A zaprasza Łukasz Kwiatek. Program Kopernikus Festival 2026 znajdziecie na rmf24.pl. A my polecamy oczywiście kolejne fakty RMF FM. O drugiej przywita się z Wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Spokojnej nocy dla Was.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Katarzyna Podraza, również spokojnej nocy dla Ciebie, Kasiu. Dziękujemy.
0: RMF 5.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzina druga. Czas na fakty, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Witam, zapraszam. Pentagon zapowiedział powrót poziomu obecności wojsk USA w Europie do stanu sprzed 5 lat. Śledztwo w sprawie zonda krypto nie tylko w Polsce. Estoński wywiad finansowy zdecydował o częściowym zawieszeniu licencji. Nawet 10 lat więzienia grozi żołnierzowi ze stołecznej jednostki. W jego domu znaleziono znaczne ilości narkotyków. Pentagon zmniejsza liczbę tzw. brygadowych zespołów bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Oznacza to powrót do poziomu obecności wojsk USA sprzed 2021 roku. W efekcie opóźni się też planowane rozmieszczenie części amerykańskich sił w Polsce. Resort obrony podkreśla jednak, że Stany Zjednoczone chcą utrzymać silną obecność wojskową w naszym kraju i pozostają w stałym kontakcie z polskim rządem. Sekretarz obrony Pete Hegseth rozmawiał w tej sprawie z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Pentagon przekonuje, że przegląd obecności wojsk w Europie ma zachęcić państwa NATO do większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo kontynentu. A teraz informacje z kraju i ostrzeżenie dla kierowców w Wielkopolsce. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 11. Między Chodzieżą a Obornikami w rejonie Budzynia samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba została ranna. Droga jest całkowicie zablokowana.
3: Fakty i pieniądze w